0: Odomasz, Nelem Prestoli, a i w radiu LEM FM.
1: No czuję, brat. Czuję, brat. Zdrowie cię, Hektor, hej.

pierwsze nasze radio. Lem FM.

Dorosła czewertam guwam, bisiduju do was z rosławskiego studia, no i chciłbym was zaochotyty do tego, żebyście sobie w swoich kalendariach zapisali, że już w następny weekend takoj dwi podii w naszym lemkiuskim kruhu. Jedna z nich bude na Lemkowyni, druga z nich bude na Czużyni. Zacznijmy od toj na Lemkowyni. Otóż w dniach 19 i 20 września odbude się Lemkiuska Twórcza Osin organizowana Stowarzyszeniem Lemkiu i Stowarzyszeniem Ruska Bursa w Gorlicach. To roka Lemkiuska Twórcza Osin poświęcona je pamięci Fedora Kuziaka, narodnego malaria, pisatela rodom z Bortnego, tak i w tot pierwszy dzień w Bortnym się stryczamy. Drugi dzień tradycyjnie w prostorach Ruskiej Bursy, a w Bortnym to ta czas zaczyna się o godzinie 17 w niedzielu zas 20 września o godzinie 16 w prostorach Ruskiej Bursy w Gorliciach. Druga z tych podróż to o tydzień tomy dzieńczyma czwarte lemkiuskie śpiewania, jakie odbude się w seli Wysokie kolo Rudnoj, no i zaochoczamy, żebyście brali uczast tego roku. Tiż wystupy dwelo ciekawych ansambliów, duże się bude działo między innymi tego roku na scenie wystąpił Kyczera, Lemczatka Rostoka, Anslam Zachęta, Sasanka, Orkiestra Światowego Mikołaja. Dumam, że wszystkie przyjdete koniare z Przesiłszczyny przyjdą ta dema, jak i oczywidno zagrać zabawę. Początek podii to godzina 14, a koncerty zaczynają się o 14:30. Wszystkich kraśni prosimy na czwarte lemkiuskie śpiewania już o tydzień 19 września na Wysoku.

0: O Domasz.
1: Wertam głową, drodzy słuchacze, przypominam, że czujecie O Domasz w Radiu Lem FM, nadzieję się, że wam anteny nie triszczat i nadzieję się, że wy się tak samo dobry powodzicie.

0: Ustawa z dnia 6 sierpnia 2005 roku pro nacjonalny i etniczny mężczyzny i pro regionalny język.
1: Drugi rozdział stosowania mężczyznowego języka.
2: Osoby, jak przynależą do mężczyzn, mają prawo do posługiwania się i zapisywania swoich men i nazwisk zgodnie z pryncypami zapisu języka mężczyzn. Główni do rejestracji w aktach cywilnego riadu i dokumentach tożsamości.
3: Prynależne do mężczyzn osoby mają przede wszystkim prawo do
4: swobodnego posługiwania się mężczyznowym językiem w prywatnym życiu i publicznie.
1: Rozpowszechniania i wymiany informacji w mężczyznowym języku.
0: Pomieszczania w mężczyznowym języku informacji prywatnego charakteru.
2: Wczynia mężczyznowego języka albo w mężczyznowym języku.
3: Przed organami gminy, popry urzędowym języku, może być stosowany jak pomiczny język, język mężczyzny. Dodatkowe tradycyjne nazwy w językach mężczyzn może być stosowane popry
4: urzędowych nazwach miejscowości i fizjograficznych obiektów.
1: Nazwach ulic ustalonych w polskim języku na osnowie oddzielnych regulacji.

Drodzy słuchacze, ja się z wami pomaleńkę praszczam. Tak, hej, czuli z tej audycji o domach. Dnes bisiduję do was z Wrocławskiego studia. No i cóż, życzę wam zaran przyjemnej niedzieli. Odpoczywajcie. Weekend takoj jeszcze się nie skończył. No a w roboczym tygodniu dużo roboty, ale tak, żeby sobie znali sobie odpoczyty. Majte się szumni, dobranicz, był z wami Severian Kosowski.

Mi wersz. Wojdu do tebe mi wersu i woryciata zatrysnu i nikt to nie będzie widział i nikt to nie zrozumie, co się w tobie dzieje. Rozderto i duszu czuhaniu na tebe zaszmarił od nazriaczego oka skotyny i od szczurego ludyny. I budesz lem mi i niczyj inczyj. Od najbliższego bólu najbliższy.

котрим ти ж побиваєшся, яку пізню годину

Jeszcze molimся o Świętejszym Wselenskim Archiereji, naszym Lwie Papirywskim i o Preoswiaścieńszym Archiepiskopie i Mitropolitii naszym Kirionii, o służaścich i posłużywszych o Świętym Chramisem i o ocich naszych duchownych,

i oswiaścienych czesnych dar ich Hospodu powoli wsia. Jako da człowieko lubec Bóg nasz, przyjemiało święty i prenebesny i myślny swoje żerty.

106 i 6 gorleci, 103 i 8 polkołyci, Lem Kiuski, hołos w twoich chorze. Lem FM.

Prelat tygodnia portalu LemFM. Muzeum Andy Warhola jest nowa odkrytej. Autor wisty Petro Medwid. Muzej modernnego umenia Andy Warhola jest nowa odkrytej pro nawszczywnikiu. Jak informowała Dasza Jeleniowa, choworkynia Preszywskiego Samosprawnego Kraju, kraj, który jest rejestratelem muzea, do niego i z własnych finansów, żupnych eurofondów, jak i z podpory od dzierżawy, inwestował majże 16 milionów euro. Pierwszych nawszczywników Warholiu muzej przywitał 4 septembra 2026 roku. Wieczór przed tym odbył się protokolarny program pro zaproszonych gości. Między innymi byli prezydent Słowackiej Republiki Peter Pellegrini, predseda Narodnej Rady Słowackiej Republiki Richard Raszy, przedstawicieli dyplomatycznego korpusu, dzierżawy, samosprawy, kulturnych i fachowych instytucji i dalsze gości z Słowakii i zagranicza, Francji, Polski, Chorwacji, Czeskiej Republiki czy Ukrainy. Uczest wziął i Donald Warhola, synowiec Andy Warhola, który stał ambasadorem światocznego odkrycia. Dweri do świtowego umenia. Cytowania. Tą rekonstrukcją zmy odkryli dweri do świta świtowego umenia. Po rokach składnej roboty zmy ożywili unikatny prostor, który sochraniat didowysnu jednej z ikon modernego umenia Andy Warhola, powił predseda PSK Milan Majerski. Dalsze cytowania. W Medziborciach się nam podarło perepoity jego świtowy umelecku zapowied i z miścią, i z kotroho pochodyli jego rodynny korinia, i z rusyńską identytą, a jednoczasno i z modernym designem, a technologiami. Rezultatem jest prawdy ekskluzywny muzej, który maje ponuknuty zażytok i nowy sposób, jak umenia Warhola z preny maty. Prodążył dalsze Żupan Majerski. Chcemy, żeby muzej był żywym miścią stryczania, dialogu i kultury, które bude przyrodno przetichać na wszczywniki i Słowakii i zagranicza. Dziękuję wszystkim, którzy się pod tą nową historię muzeja podpisali. To sława Andy Warhola. Cytuania. Muzej, który odkrył swoje brany wszystkim ludziom, nie i Słowakii, ale i ze świta, je osławą Andy Warhola. Powił na odkryciu prezydent Peter Pellegrini. Je osławą jego umenia, jego historii i historii uspisznych ludzi i Słowakii, które w składnych czasach minąwszych opustyli naszą krainę, przekroczyli okean i za nim dosiahli niemałe uśpichy. Jem bezmierno szczęsny, że dnes widzimy muzej w pełni krasoty. Mają cześć prekrasną ekspozycję porównaty, jak wyzerała skorisze i jak wyzera dnes. I to do sprawdy muzej 21. stolicia nie regionalnej, nie narodnej, ale międzynarodnej jakosty, prodążował prezydent. Zamiar kompleksnej rekonstrukcji wyniknął jeszcze w 2019 roku. Na przyprawie projektu robili fachowci z muzeja i Fakulty Umeń Technicznej Uniwersytety w Koszyciach. Roboty na rekonstrukcji poczęły w roku 2023. Była to jak raz tołdyżnia władza Petra Pellegrini, która schwaliła finansy na rekonstrukcję muzea po tym, jak w Medzilabirciach mała wyjazdowe zasiadania. W Seredyni świta Warhola. Podczas rekonstrukcji przeszła modernizacją praktyczną ciła budowa. Przybył i nowy sztok, ekspozyczny i oświetlony prostory, ateliery, oddychowe zony czy bistro. Rozszerzyły się i galeryjne, a depozytarne prostory. Wyraźną zmianą przeszła i wąkaśnia podoba muzeja. Najwyraźniejszą specyfiką stała ocelowa konstrukcja i z wagą około 250 ton, która fundamentalno zmieniła pierwotną podobę budowy na architektoniczną dominantu, informował PSK. Muzej ma teper i wegetaczną strichu i z amfiteatrom, której ma kapacitu przybliżno 100 ludzi, wynaulena jej płaszcza przed muzeum. Interier jest nadizajnowany jak czast nowej muzejnej koncepcji. Jego nowa podoba kapczat takiej wece multimedialno-interaktywnych elementów. Cytuania. I z wielczesną hordością i polechrzynią morzu powisty dokazaliśmy to i dziło się podaryło. Promenę osobno to spełnieny son. Soni za to, bo zmy tradyczny format galerii wyczerjale za interaktywny dialog. Na wszczywny ksia takim sposobem najdę dosłowno w seredyni warholowego świta, gdzie światło, zwłok i moderne technologii tworiat kompleksny zmysłowy zażytok, powił dyrektor muzeja Martin Cubiak. Cytuania. Naszym cilom było zburiaty budziake bariery i umożnity zażyty ikoniczne twory Andy Warhola na własnej skori i za zauczynią wszystkich zmysłów. Nawszczywnicy już popart nie budu dlem pasywno ślidołaty, ale staną priamą częścią wystały i to sprawdy unikatne diwo, dopełnił. Julia i Andrzej teper smotriat z hory. Jadrom nowej ekspozycji zostawa wielki zbiorkowy fond oryginalnych twori Warhola i dokumentacja związana z jego żywotą, twórczością i rodyną, która pochodziła z niedalekoho od Medzilaborec cała Mykowa.
sytuacja. Хочу подякувати всім, котрі помогли тому, що той концепт справді зреалізувався. Без фінансової підпори ПСК і держави, без відваги іти на щось таке і довести той проєкт до успішного кінця, би подобні ідеї зі сталим думками, повів Дональд Ворхола. В імені цілої родини, дякую окремо Михайлові Бичкові і директорові Мартинові Цубякові за те, що барса запалено видалися на тот пут. І в році 1991 ословили мого няня Джона Вархоу і його откази зреалізували. Я певний, що Енді, Стрикове і прародичі Юлія і Андрій тепер смотрять згори і суд на то барс горди. Тото діло є футуристичне, є справді перфектне, продовжував синовець Енді Вархола. Нова концепція музея єдночасно представлює ширший контекст попарту і сучасного умення. Працює так само із творчостю визначених авторів, між котрима суд Кейт Харінг, Рой Ліхтенштейн, Жан-Мішель Баскіат, Роберт Індіана, Банксі, Бамбі, Поппі чи Стів Кауфман. LMFM з концесією на дальших 10 років. Автор вісти Наталія Малецька-Новак. Явилося рішення Державної ради радіофонії і телевізії, котре має особливе значення для лемківської спільноти в Польщі. Державна рада радіофонії і телевізії продовжила на чергових 10 років концесію для радіового програму LMFM, котрого видавчом є Товариження Руська Борса в Горлицях. To ważna informacja dla wszystkich słuchaczy, jakie na co dzień nasłuchują nasz program, w którym po naszemu besidujemy o rozmaitych rzeczach. Rieszenia Державної Rady Radiofonii i Telewizji oznacza, że LMFM będzie mogło formalnie prodążać swoją działalność następnych 10 roków. Prodążenie koncesji jest potwierdzeniem stabilnej pozycji radia na medialnym rynku i uznaniem dla jego doteperiśnej działalności. Dla wielu słuchaczy radio stało się czymś więcej jak dżerewom informacji i muzyki. To prostir, w którym możesz poczuć rydny język, poznać aktualności, które tykają wspólnoty rozsijanej po ciłej Polszczy, a też utrzymać osobliwą relację ze swoją spadkowiną. W czasach, kiedy medii nacjonalnych i etnicznych mężczyzn musiał boroć się o to, żeby byty wydymy, każda gwarancja dalszego funkcjonowania ma wielkie znaczenie. LMFM od roku promuje lemkiewską kulturę, prezentuje twórczość artystów związanych z regionem, передаje relacje i spodzie organizowanych w środowisku. Zawdiaki działalności radia hołos naszej wspólnoty dochody dnelem do mieszkańców Lemkowyny czy Nyżniego Szleska, gdzie nachodzia cia wysyłaczy, ale też do Lemkiew po ciwi Polszczy i po świti, internetowym sygnałom. Informacją o prodążeniu koncesji Державna Rada Radiofonii i Telewizji podała po swoim zasiadaniu 2 września 2023 roku. Serd różnych ryszyń Rady naszła się jak raz zgoda dla radiowego programu LMFM wedenego ruską bursą. Fakt tot je hosenny dla ciłoj rusyńskoj wspólnoty, tyż za to, że LMFM maje transgraniczny charakter. Oznacza to, że dalej budeme maty swoje medium, które dba do język, tradycji i dostamennist wszystkich rusyniów. Swoje miejsce w ramiuci mają dnelem lemkę z Polszczy, ale rusyny ze Słowacji, czy rusyńskie aktywisty i twórczy z Ukrainy. To ta poślitnia prysutnist je osobliwo ważna w kontekście toho, że rusyny z Podkarpatia nie doczekali się uznania w swojej derżawi. Завдяки LMFM можуть оповідати о своїй історії, культурі, язику, сучасній достоменності і актуальних справах, дотираючи до широкої групи слухачів. В той спосіб радіо повнить виняткову ролу не лише інформаційного медіум, але тіж сучасної платформи для цілого русинського середовиська, розділеного граничами держав. Pomaga utrzymywać wzajemne relacje i zostaje tym miejscem, które w praktyce buduje ponaddzierżawną wspólnotę Rusyniu i daje jej swój niezależny hołos. Kiedy serd was, słuchaczy i czytaczy LMFM, nachodzą się osoby, które tyle by zaczęły diaty w żurnalistycznej roboty, to serdecznie zapraszamy. Można westy muzyczny program, robić autorską tematyczną peredaczu, czy besiduwać z ludźmi, albo jeszcze dasz to incze. Żdemy na was. Ochoczych prosimy o kontakt radio@lm.fm. Понеділок, 7 вересня, септембра 2026 року. Лемківський на списку нематеріальної культурової спадковини. Емоції хпали, а тепер ось то іде з тим вписом. Автор вісти – Клаудія Новак.
O wpisie lemkiwskiego języka na Dyrżawny Spisok Dematerialnej Kulturowej Spadkołyny zmy już dajaki czas tomu informuali. Światoczno tot fakt był ohołoszeny podczas 46. lemkiwskiej łatry na Czurzynich Michałowi. Sama widomist nie jest adże nowa. Owarta jednak przyzryty się tomu, co stoi za oficyjnym komunikatom. Jak wyglądała droga do wpisu, kilko pracy wymagało przygotowania wniosku. Czemu język może być uznany za element niematerialnego kulturowego dziedzictwa i przede wszystkim, co taki wpis oznacza w praktyce, ta jakie możliwości może stworzyć w buduczności? Żeby odpowiedzieć na to też wydania, zwernułam się do osób bezpośrednio zaangażowanych w przygotowania wniosku i wedzenia całego procesu. O jego następnych etapach opowiedzieli profesor Olena Duć-Pfeiffer, ta Kamil i Dominika Federygy. Od idei do zgłoszenia. Historia wpisu lemkiwskiego języka na Dyrżawny Spisok Niematerialnej Kulturowej Spadkowiny zaczęła się jeszcze w 2023 roku. A w marcu tego roku Stowarzyszenia Lemkiw ta Stowarzyszenia Ruska Bursa w Gorliciach otrzymali zaproszenia od Sojuzu Pidhalan w Polsce do uczasty w dyskusji na temu wpisania hirskiej kultury na Dyrżawny Spisok Niematerialnej Kulturowej Spadkowiny. Jak wspomina profesor Duć-Pfeiffer, podczas striczy w Ludźmierzu skoro jawiła się potrzeba okremowego podchodu do lemkiwskiego dziedzictwa. Lemkiwska kultura, choć wyrasta z hirskiego i karpackiego prostoru, to jej osnową jest okrema etniczna i językowa tradycja. Proto riszeno, że to będzie przygotowane okreme zgłoszenia poświęcone lem spadkowanie lemkiw i że to będą dwie ścieżki. Wpis lemkiwskiego języka i wpis lemkiwskiej kultury. Dalszym etapem były sospilne konsultacje. Informacje o nich naprawleno do lemkiwskich organizacji, a też do gmin, na terenie których, zgodnie z rezultatami Nacjonalnego Powszechnego Spisowania z 2021 roku, żyteli deklarowali lemkiwsko-nacjonalnist albo osnowania lemkiwskiego w domaśnich kontaktach. Konsultacje odbyły się 7 czerwca 2023 roku w Lignicy i 1 lipca w Gorliciach. Przy striczach przedstawiono propozycje wpisu języka i kultury, a pak prowadzone były głosowania. W obu miściach profesor Duć-Pfeiffer była wybrana na przedstawniczku depozytariów, znaczy osób i wspólnot, jakie zberihają, praktykują i передają swoje dziedzictwo następnym pokoleniom. Był to początek formalnej drogi, która trwała ponad 3 roky. To nie było lem wypełnienia formularia. W lipcu i luju 2025 roku profesor Duć-Pfeiffer zwernuła się do Kamila i Dominiki Federygił z prośbą skończyć i skoordynować pracę nad wnioskiem. Z początku dumali, że będzie to dość krótka zadacza. Uporządkować istniejące materiały, dopełnić formular zgodnie z wymogami Nacjonalnego Instytutu Spadkowiny i przesłać dokumentację. Mało to zaniaty paru dni, co najwyżej tydzień. W praktyce to ta część pracy trwała prawie rok. Skoro się wkazało, że nie idę o opis języka, ale o dokumentacji już to wkazuje ho jak żywe kulturowe jawisko. W wniosku trzeba było określić gromadu, o którą idę w opisie, historyczny i współczesny zasiach języka, jego kondycyju i sposoby funkcjonowania w współczesnym życiu. Trzeba było wkazać jego prysłotnictw między innymi w oświcie, mediach, literatury i wydawniczej działalności, muzyki, teatry, nauki, sospilnym życiu i sztodennej komunikacji. Dokumentacja obnymała też historię języka i jego standaryzacji, językoznawczą charakterystyku, informacje o osobach wyjątkowo zasłużonych dla jego rozwitku, fotografii i zgody na ich hosnowania. Ważną częścią wniosku był też piadryczny plan ochrony języka, w którym zapisano konkretne działania, terminy, przewidziane koszty i możliwe źródła finansowania. Wiele informacji trzeba było zdobyć bezpośrednio od osób i organizacji dijuczych w różnych obszarach lemkiwskiego życia i na różnych obszarach Polski. To była nielem redakcyjna praca, ale trzeba też było westy czyslenne konsultacje, prawiriaty dane, kontaktuaty się z dalszymi osobami i organizacjami i prynymaty ryszenia, które premiery z wielu zebranych najlepsze wkazują współczesne funkcjonowania języka. Jak podkreślają Kamil i Dominika Federygy, nie samo wypełniania wniosku było najcięższe. Największym wyklikom jawiło się kierowaty całym procesom, od zmistiowej strony dokumentacji, przez kontakty i terminy, po podpisy, zgody i precyzyjny język wymagany w formalnym dokumencie. Czom i jakim sposobem lemkiwski język jest niematerialnym dziedzictwem? Podla profesor Duć-Pfeiffer na zwidania, co to znaczy niematerialne dziedzictwo, możemy odpowiedzieć, cytowania,
To, što sme spadkobrali po naszych predkach. Tradycji, zwyky, znania, sposoby, jak dasz to wykonaty i što nie ma materialnego, predmetowego charakteru. A kiedy nie ma materialnego charakteru, nie możesz toho kupyty, prodaty, prydbaty inakże jak czeres spadkobrania. Nematerialne dziedzictwo je proto bardzo cinne, jak dasz to własne, znaczucze dla dostomennosty. Dla Lemkiu, jakim polityczne naselstwo odobrało bilszist materialnego dziedzictwa, nematerialne stało się osnową wspólnoty. Koniec cytowania. Jednym z najważniejszych elementów przechotowienia wniosku było dokazate, że lemkiwski język jest żywym językiem, a nelem śladem minułosty. Dalsze je osnowanej i parekazowanej następnym pokoleniom funkcjonuje w rodynach, oświeti, mediach, literaturii, muzyki, teatrii, nauci i sospilnym życiu. Toczno prodążania, praktykowania i peredawania było jednym z kluczowych argumentów pisom. Język wypełnia przy tym podwójną funkcję. Sam w sobie jest elementem dziedzictwa, bo jego leksyka, gramatyka, frazeologia i historia zberihają doświadczenia następnych pokoleń. Jednocześnie jest narzędziem przekazywania innych elementów kultury, rodzinnej i kolektywnej pamięci, pisań, opowieści, obrzędów, wartości, znania o przyrodzie, tradycyjnych sposobów gazdowania itd. Jak podkreślają autory wniosku, lemkiwski

fotografii. Koniec kińcią jazyk może było wydity w knyżkach, na dwojazycznych tabliciach, podczas lekcji, bohosłużeń, koncertów i stricz, a też w obycznych sytuacjach codziennego komunikowania. Tot premier dobry wkazuje, czym w praktyce różni się ochrona materialnego dziedzictwa od niematerialnego. W przypadku języka nie chroni cię konkretnego przedmiotu, chroni cię praktyku, znania i wyt komunikacji, który istnieje tak długo, jak długo jest hosnowany, передаwany i przyjmowany z pilnotą za swój. Wpis jak efekt pracy całej gromady. Przygotowania wniosku nie było dziełem jednej osoby ani jednej organizacji. Bezpośrednio edytorską i koordynacyjną pracę robili Kamil i Dominika Federygy, współpracujący z profesor Oleną Dućwajfer ta Natalią Małecką-Nowak ze Stowarzyszenia Ruska Bursa w Gorliciach. Po stronie Nacjonalnego Instytutu Spadkowiny nad następnymi wersjami dokumentacji pracowali Agata Mucha i Krzysztof Czartoryski. Informacje potrzebne do przygotowania wniosku pochodzili też od mnogich osób zaangażowanych w życie lemkiwskiej wspólnoty ta od organizacji Studiów na Hosen Języka. Wśród nich znaleźli się Maryńczyma, Stowarzyszenia Lemkiw, Stowarzyszenia Ruska Bursa w Gorliciach, Lem FM, Lemko Tower, Radio Lemko, Fundacja Stara Doroha ta Lemkiwski Ansambl Piśni i Tancia Koczera. Uczast gromady nie była przy tym dobrą praktyką, stanowiła jedno z formalnych usłowi procedury. Wniosek ma wkazaty nie dorobok pojednych osób czy organizacji, ale realne fungowanie języka w ciwi gromadzi. Szto wpis oznacza dla buduczności języka. Sam wpis nie rozwiązuje problemu, z którymi mierzy się lemkiwski język, nie kończy też procesu jego ochrony. Może jednak stanowić ważne formalne potwierdzenia jego wartości jak elementu żywego kulturowego dziedzictwa i punkt wychodu do dalszych działań. Piadryczny plan ochrony wskazuje dajakie napriamy, w których takie działania mogą się rozwijać. Należy do nich maryńczyma edukacja, media, rozwytok cyfrowego narzędzia i tworzenia nowych form prysutności języka w kulturze i sospilnym życiu. Dla Kamila Federygy bardzo ważne jest, żeby smotrzyć na język przez domeny jego aktywności, prowirinia, gdzie jest przesutny, gdzie jego pozycja jest słabsza i w których obszarach może jej zmicniaty. Sesa perspektywa dozwala tchnelem picumułaty do teperiśni osiągnienia, ale też wkazaty na priamy dalszej pracy. Proto wpis moż traktuaty nie jak zakończenia, lem jak jeden z dalszych etapów dijań dla lemkiuskiego języka. I na koniec, co daje wpis na Derżawny Spisok Niematerialnej Kulturowej Spadkowiny? Wpis lemkiwskiego na Derżawny Spisok Niematerialnej Kulturowej Spadkowiny nie oznacza, że język ma te nowe prawa, inne jak to, które wynikają z ustawy o nacjonalnych i etnicznych mężczyznach ta o regionalnym języku. Nie zmienia jego do teperyśniego zakonanego statusu, ani nie wywody dodatkowych praw w obszarze oświty, administracji czy prosto hosnowania języka. Wpis nie rysza też językoznawczych dyskusji na temu klasyfikacji lemkiwskiego języka. Nie rysza, bo nie jest instrumentem do zakonnego definiowania języków, ale ma symboliczne i instytucyjne znaczenia. Polska Derżawa, wpisujący tot element na listu, hosnuje nazwę lemkiwski język i oficjalnie określa go jak nositela kulturowego dziedzictwa lemkiw. Nie jest to zakaz hosnowania innych naukowych klasyfikacji, ale bez sumniu stanowi ważny punkt odniesienia w sposobie, w jaki lemkiwski język funguje w Derżawnej Polityce Ochrony Dziedzictwa. Sereda, 9 września 2026 roku. Hammer Valentin Kosmenko de Linde, reżysera znała i publika rusyńskiego teatru Aleksandra Duchnowicza. Autor wisty Petro Medwit. Jak informował teatr Aleksandra Duchnowicza, w sredu 9 septembra 2026 roku dobyło serce Valentina Kosmenko de Linde, chmeru wici 75 roku. Teatralny reżyser, autor scenicznych dramatyzacji, kostiumowy chudożnik i wysokoszkolski pedagog ukraińskiego pochodzenia podpisał się do kilku inscenacji teatru Aleksandra Duchnowicza w Prieszowie. Jak raz teper był w procesie naśladowania nowej piesy w rosyjskim teatrze, która miała naplanowaną premierę na koniec oktobra. Narodził się Valentin Kosmenko de Linde 25 januara 1950 roku w Kijowskiej oblasti u tołdyszni sowieckiej Ukrainii. Teatralną reżię wystudował na Kijowskiej Nacjonalnej Uniwersytecie Teatru, Kina i Telewizji imienia Iwana Karpenka-Karoho. Absolwował staż w Moskowskim Teatrze na Tagancji, pak 2 roki robił reżysera w Kijowskim Ruskim Dramatycznym Teatrze imieniu Lesi Ukrainki. Naśladno był 5 roki reżyserem Kijowskiego Akademicznego Ukraińskiego Dramatycznego Teatru imieniu Iwana Franka. Jak reżyser dział i w Moskowskim Chudorzestwennym Akademicznym

Akademicznym Teatrii. W 1990 rokach był umeleckim szefem Kijowskiego Nacjonalnego Akademicznego Młodego Teatru. W tym czasie tak samo był pedagogą na Uniwersytecie Karpenka Karoho, której sam był absolwentem. W 1993 roku czytał lekcje z systemu Stanisławskiego na Uniwersytecie w New Yorku. Po tym jak się przebrał żyty na Słowakiju, jak reżyser współpracował z WC Teatrami. Piesy, które z dramatycznymi kolektywami nasztudował, może było wylite w Teatrze Aleksandra Duchnowicza, Teatrze Andrzeja Bagara w Nitrii, czy na scenie Jorik przy Lalkowym Teatrze w Koszyciach. U funkcji szefa dramatycznego kolektywu był w tołdyżnym Sztatnim Teatrze w Koszyciach, dnes Narodny Teatr Koszyci, i w Teatrze Jonasza Zaborskiego w Priaszowie. I z Teatrom Aleksandra Duchnowicza nie był powiązany jedynie profesjonalno, ale i prywatno. Jak raz w nim naszą swoją żywotną lubą i z którą się pobrali. Aktorku Ludmyłu Lukaczykołu, która dnes jest umelecką szefką dramatycznego kolektywu w rosyjskim teatrze. Ich syn Krystian podążuje w śladach niania, a tak samo już współpracował jak hościujący reżyser i z Przesiłskim Teatrom Aleksandra Duchnowicza. Na Słowakii, której grażdaną był Kozmenko de Linde od 2002 roku, tak samo zajmował się i pedagogiczną diatelnością. W 2008 roku zakończył doktoranckie studia w nauczni specjalizacji Teoria i Historia Teatru i obronił dyzertaczną robotę pod nazwą Rehabilitacja systemu Stanisławskiego. I podczas żywota na Słowakii wertał się na Ukrainę i był klikany na współpracę w różnych ukraińskich teatrach. Za swoją robotę był ocieniony na kilku nagrodami na Ukrainie, ale i w Polsce. Wieczna ja pamięć. Wysłuchaliście dopisy, jakie publikowane były na portale LMFM protiahom minułego tygodnia. Program zrychtowała Natalia Małecka-Nowak.

0: nam wkłada zakochanie, możliwym czyni miłowanie.
1: Głosowi w pieśni nadaje brzmienie, a rozumowi zrozumienie. Ważna chwila napełnia znaczeniem tak mocnym, że reszta staje się milczeniem.

0: Wieczera, Dnes Zaran. Lem FM na żywo. Słuchaj, peredawaj druhym. Lem FM.
1: Should be played at high volume.
2: Brat skład 2005, a jak? I hard rap.

он: «Законник некий приступи ко Иисусу, искушая Его и глаголя:

0: Dveri, dveri, premudrosti ju von me.
1: Ne, herojo, ojedeno.

Jako jedynie nie płacz.

Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie na słuchowisku i zapraszam na następny odcinek Ruskoj doli Władimira Hylaka. Ominemy za paru roków. Jak błyskawici roznesły się po świecie wisty o strasznym porażeniu austryjskiej armii pod Sadową i o marszy pobitela prosto na Wiedeń. Od wzięcia pod jarmo stoleci wratowała się Austria lem skorą propozycją poniżających zmistom per traktacji, na jakie protywna strona się zgodyła. Wstupimy w tot czas do jednego szlachockiego polskiego domu w Galicji. W niewielkim saloni widzimy dwie żeny zaniaty czytaniem. Starsza z nich, prezerat, horiaczkowo świży gazety, zaś młodsza wnuryła się z niezwyczajnym zaangażowaniem w czytania prywatnych listów. I zas przyjdę się nam dziś daty z wilnistiu dla naszej ojczyzny, powiła o chwilu starsza. W Austrii była ciła nasza nadia, ale i to tu rozdyła Sadowa, tak lekko i bez ślidu hejby mydlanu bańku. A w myrnych paktach nit a ne slił cia o Polszczy. Och, och, hejby od hołosom odbyło się podipne zbychnienia w grudziach młodej diłki. Imaginez-vous, chère maman. Wandzi przebywa teper ranenej oficer, młody i wrodliwy, jak pisze ona. Bezsomniwno wyjdę z toho en amourette, kiedy nie interesujący romans. Wandzia, a czy nie wypustę bezchosenno z róg toj nachody. Ty, Jadwisiu, za jedno masz porożnio w hołowi, rekła z neochotą maty. Zabywasz o obowiązkach polskiej patriotki. Na pierwszym miejscu ojczyzna, a pak do perwa potrzeby własnego sercia. Czy bez Polszczy nie można i ty kochania? Zwidała naiwnie diłka. Mi pohlad inczej, nycz nie zbudę się, moja idealna lubą, kotra wypełnyt moje serce, a ojczyźni ani chyru. Ty fanatystka, dziwuś. Doczysta tak, za jedną mryju o muszczyni, kotroho przypadkom poznam, pak pokocham i stanu z nim pidwinci. Z tej strony zawiduję Wandzi. Hej, ona mieszka przy hołowni dorozi i nie chotiaczy dach to wstupyt do jej obyścia. A do nas, do takiej oddalenej od świta huszy, kto trafyt? Choć i husza, jednako nie moż narikaty, że nie przychodziat tu młody, szwarny i czesny chłopci. Sama znasz, kilko ich starało się o twoju ruku. Czom jest ne wybrała dako trochę z nich? Jednut ja mam. Ne hoczu ty namituwaty woli. Masz pełną swobodu rozporiadżuwaty sercią i ruką. Ta wszytko jedno prykro mi, że odmowiła jest wszytkim. Mądie, odpowiła Jadwisia z pafosą. Jak możesz, mamuś, wymachaty od mene, żebym się na ciłe życia prykowała do jednego z tych bezdusznych bałwaniu, do tych automatiu. Ny jeden z nich nie zna, szto to za ziwir rohatej cy czubatej, George Sand, Paul de Kock, cy su. Ciła konwersacja z nima obertać się popry nawozi albo propinacyi. Mi ideał inczej. Mi podobają się lem wojskowy. To ciłkom odminny naryt. Prekrasny, śmiły, z konceptą, wesoły. A jak hardy wyznają one swoją lubą.
to jurydna sestra Basia opowiadała mi, że jej oberlejtant pił hodyny, klaczał przy jej nogach i ciłował rubec jej sukni, lecz ona miłostywi ryszyła się pidnestyho. Czysto jak w powiściach, romansach. Ty za jedno mylisz, koli się opamiatasz. Czom to ani jeden z nich do nas nie wstupyt? Zbychnuła chłuboko diłka, nie zważyjuczy na maminu uwachu. A propos, cher maman, przyszła mi przeczudowa mysel. Nie byłoby dobry, kiedybyśmy sobie zapisali da jako chorane nocho oficyra? Szto ty przychodzit do hołoły? Zaczudowała się matir. Nic osobliwego, taka moda teper. Wir mi, mamo, że wszystkie obywateli zakładają w swoich domach szpitali dla ranennych oficyriów. Pisze mi o tym Wandzia. Maty zamiast odpowisty pokrywała hołołą. I my możemy tak zrobić, prodążała Jadwisia. Pryniaty dwóch, trioch, czym wece tym lipsze, budę z czego wyberaty. Kiedyby żył twój otec, nie byłabym protył na tomu żełaniu, odpowiła matir. Ale dnes nam, żenam, samym w chyży nie wypadat obsługuwaty muszczyn, żeby na to to powił świt. Nic nie powist, prekonowała diłka, bo taka moda dnes, że żeny obsługują drannych wojakił. A kto obsłuchował rannych powstanciu, jak ne my? Pamiętasz, mamuś? Choć za to to one po prostacku odpłaczuwali nam. Obywatelko, podaj wody. Obywatelko, zabawlaj mnie, bo mi się prykryt. Obywatelko, zaśpiwaj mi, bo nie możu zasnuty. Tfu! Merskarzy wspominaty onych. Toho od austryjskich oficyriów się nie boił, on zachreczny wzhladom żen. Nie znat ja, że na to maty chotiła odpowisty, bo w tej chwili dało się czuty micne, moż powisty, impertynenckie durkania do dwery, bezpośrednio za kotrym, nie czekajuczy na zaproszenia, głoszą żołnier. Wyprostuławszy się jak struna, zagadał czudackim językom naszych wojakił, perekruczajuczy ruskie słowa na polsku formu i miszajuczy ich z niemieckima. Moje państwo łaskawe, cidył win machinalni, hejby raport zdawał przed starszyną. Proszę was o jedną artikkeit dla moho pana. Mi pan oficer ranenny na wojni wyzdorowił dakus i w łazareti i kazał się westy do Waterlandu. Ta nagli zasłab w dorozi. Leży na wozi hejby gans krepir i nie znat jaż to z nim robyty. Nie z nim do zadu, ny do peredu. Budte tak dobry państwo i przyjmijte ho łaskawo na dajaku dnynu. Może się obaczyć, kiedy coś odpocznę, albo może bodaj do pamiaty prydę, a pak już sam zabefeluje, szto z nim dalej robyty. Maty i diłka pizryli po sobie. W oczach Jadwisi choriło żełania, kotre matery nie było trudno odgadnuty. Dobry, dawaj teho, budę mał wychodu na jaku nas lem staty. Janie, Mateuszu, pomożte tomu żołnieriowy perenesty chłoroho oficera do synioho pokoika. Rozkazała Jadwisia i doraz pospieszyła tam, żeby samej postelety dla nedużnocho. Ne opuszczała się dnes na pokoiłku. Z pomocą służby pereneseno ranenocho do przeznaczonej komnaty. Był ciłkom bez pamiaty i lem krótki oddych, cy tychi jojk, kole tupawy, słuchowe ditchly, siaje choranenoj nochy, projawlali, że tlije w nim jeszcze iskra życia.
Tot ne wtiszenej stan chłorocho znewolił didyczku, że pisłała ona najbystrzyszy koni do mista po doktoria. Zawdiaky tomu od wichodyny felczer już był na miscy. Obizrywszy nedużnocho, już samym lyciom wysłowił jego stan. W jakim stanie nachodził się oficer? Cy prożyje win? Toho doznate się w następnych odtynkach, na który bar serdecznie zapraszam. Nachneska dziękuję już za uwagę. Czytała Monika Tylawska.

Humanitas. Beskidy mi, jak dola herbaty, jak dola mocniejszych skamieniłej. Bolit mia krasa twoja, w najmyty wzięta, na ekspo świtu wystawlena, a nam, što mojej wirno w sercach plekali, bez wika nesli do rymnych dni, spisami zastawlena.

0: czytania to najlepsza zabawa, jaką wydumali sobie ludzie.
1: Czytanie to podoroż, kotra nigda się nie kinczyt, dołcha, ba, wiczna podoroż, w czasie kotroj stajemy się łagniejszy, mylszy i barze człowieczy.
2: To czyta knyżki żyje dwa razy.
3: Radio czytalnia.
4: Chysza bez knyżok jest jak ciło bez duszy.
5: Dumam to czytam, czytam to jem.
6: Knyżki są towarzystwem, które sobie człowiek sam dobiera.
3: Dobry den. Serdecznie witamy Was, drodzy słuchacze, i prosimy na 77. odcinek programu Radio Czytalnia. Dzisiejszy program przyświęcony będzie wyjątkowemu lemkiewskiemu pisatelowi młodego pokolenia Mirosławowi Nachaczowi. Mirosław Nachacz przyszedł na świt 9 września 1984 roku w Gorlicach jak najmłodsza dzietyna Romana Nachacza i Oleny z domu Barna, uczytelki historii. Swoje dzieciaczy i młodzieżny rok prożywał w Gładyszowi. Debiutował jeszcze przed maturą powieścią Wisem Sztyri, za którą otrzymał nagrodę twórczej fundacji Natalii Gal i Ryszarda Polaka. Wnet piszeł do świta studiujący. Zaczął na Warszawskim Uniwersytecie Kulturoznawstwo. Skoro związał się z środowiskiem czasopisu Lampa. W warszawskim periodzie publikował też felietony w czasopisie Filipinka. Na sam początek zapraszamy do wysłuchania nigdy nie publikowanego jeszcze opowiadania pod nagłówką Ojciec.
0: Mirek Nachacz, ojciec. Wtedy cały świat zamknięty był w przestrzeni dostrzegalnej z dachu mojego domu, na który zabierał mnie ojciec, kiedy zimny wiatr strącał antenę telewizyjną. Moje palce drętwiały od zimna metalicznych kombinerek i ciężkiego młotka, który w każdej chwili gotów byłem podać mojemu ojcu. Staliśmy najwyżej, a mój ojciec spinał się jeszcze na maszt anteny telewizyjnej, głośno sapiąc, wykrzykując nazwy narzędzi, jakie miałem mu podać i różne niezrozumiałe zaklęcia. Potem stawałem na skraju włazu, wkładałem w niego głowę i zawieszałem się na granicy dwóch światów, z czego jeden był zamknięty i niebezpieczny, a drugi nieodkryty i tajemniczy. Mechanizm działał prosto. Matka krzyczała, czy obraz jest wystarczający, a ja strasznie zdenerwowany przekazywałem to ojcu, bo gdy mimo wszystko na ekranie nic się nie pojawiało, on potrafił wpaść w dziką furię, co na dachu naszego domu było niebezpieczne. Kiedy już udało się wszystko poustawiać i wycelować maszt anteny na niewidoczny nadajnik, ojciec schodził do domu, a mnie zostawiał samego na górze. Pamiętam obraz, nieskończenie, które wpasowane jest w pewną formę, setki miejsc ograniczone czymś, co zatrzymuje wzrok, który nigdy nie zdążył rozpłynąć się w swoim ograniczeniu, w niemocy dostrzeżenia czegoś, co znajduje się zbyt daleko, bo zalesione góry, które zdecydowanie kończyły ten świat, były zbyt wyraźne. Zawsze byłem przekonany, że poza moją wioską nic nie istnieje, że ci ludzie, którzy pojawiają się znienacka, muszą pochodzić z tych miejsc, które widać jedynie z dachu mojego domu, a do których nigdy nie mogłem tak naprawdę dotrzeć. Ta przestrzeń, wokół której horyzont zakreślał powalowany okrąg, nie była płaska, co utwierdzało mnie w przekonaniu, że idąc odpowiednio długo w jednym kierunku, wyjdę w końcu z zupełnie drugiej strony. Ten czas, w którym ojciec wywoził mnie na swoim motorze poza granicę zamkniętej linii, rozpływał się w ograniczeniu pamięci. Miejsca i sytuacja były zbyt rozpuszczone przeminiętym czasem, aby mogły znaczyć cokolwiek. Nie odróżniałem ich od snów, bo nie było w nich żadnego realnego wspomnienia, które mogłoby mi służyć za dowód prawdziwości. We wspomnieniach, które dotyczyły opuszczania mojej wsi, świat tracił jakiekolwiek ostre krawędzie, a kolory łączyły się ze sobą, jakby na ten świeży obraz olejny ktoś wyrał rozpuszczalnik. Rzeczy przenikały się nawzajem, a jedyna pewność tkwiła w moim ojcu, który na głowie miał pomarańczowy kask ze skórzanym paskiem zaczepionym o jego brodę. Wtulałem się w niego, dupę grzał mi bak motoru, a wszystko poza nami zdawało się przestawać istnieć, także w końcu lecieliśmy na naszym motorze metr nad ziemią, a mój ojciec zachowywał się zupełnie spokojnie. Pęd powietrza rozpłaszczał mi twarz, a drzewa robiły się gumowe. Ojciec zawoził mnie do miejsc zupełnie mi obcych, o których zapominałem, jak tylko wracaliśmy do domu. Pamiętam z nich jedynie strumień i biały dom, w którym ojciec naprawiał prąd. A potem drogę bez asfaltu i ogromny las, przez który zamykałem oczy, bo te wszystkie drzewa stawały się jedną migoczącą ścianą, zlewały się w jedne brązy i zielenia, które drażniły wzrok. Wracaliśmy zawsze w nocy, a księżyc za sprawą ojca pojawiał się na zmianę, po lewej i po prawej stronie naszego motoru. Kiedy stawałem się senny, wystarczyło zapaść się w sam środek rągi baku, w sam środek zapachu paliwa i ciała ojca, które pachniało czymś z pogranicza octu i świeżego siana. Zapach odrywał się wprost od jego osoby, zagęszczał powietrze, nigdy nie mógł wejść w reakcję ze skłębionym dymem z portów wypalanych przez lufkę. Cały pokój, w którym on spał, wszystkie jego rzeczy przesiąknięte były jego osobą, a kiedy palił papierosa przez lufkę, wokół rozgrywała się bitwa zapachu z dymem. Jednak te dwie zupełnie różne materie nie mogły zupełnie na siebie wpłynąć. Ich inność sprawiała, że nie były w stanie nawzajem się niszczyć. Skłębiony dym odbijał się jedynie od tych miejsc, gdzie zapach ojca odkładał się przez lata. Kiedy całe pomieszczenie wypełnione było gryzącą bielą, nad łóżkiem pozostawało puste i czyste miejsce. Większość czasu upływała mi na poszukiwaniach przejścia do innego świata, które mogło kryć się praktycznie wszędzie, nie wyłączając budynków należących do innych ludzi. Zostało się jednym z podstawowych problemów. Mój ojciec o tym wiedział i jego tajemnicze prace w warsztacie, który znajdował się kilka metrów od naszego domu, miały na celu wynalezienie urządzenia, które pozwoliłoby się tam dostać. Pamiętam kilka odróżniających się od podłogi desek, które pojawiły się pewnego dnia w warsztacie, po tym jak mój ojciec wraz z najlepszym przyjacielem, który naprawiał ludziom telewizory, zamknęli się w warsztacie na 3 dni. Mama przynosiła im jedzenie. Wychodziła strasznie czymś poddenerwowana, czasami nawet bliska płaczu. Kiedy po 3 nabęczniałych od tajemnicy dniach i 3 strasznych, wypełnionych wiatrem i cieniami nocach, ojciec wraz z przyjacielem wyszli na powierzchnię. Wyglądali na strasznie zmęczonych. Ojciec ledwie dotarł do domu, mama się obraziła, a on spał, wykrzykując przez sen niezrozumiałe słowa, które brzmiały twardo, a których znaczenia mogłem się jedynie domyślać. I dopiero po godzinie zapadł w twardą śpiączkę, z której nikt i nic nie mogło go zbudzić przez 2 kolejne dni. Do jego warsztatu nikt nie mógł wchodzić sam. Czasami mnie tam wpuszczał, ale dla zwykłych ludzi dostępna była jedynie połowa pomieszczenia, bo resztę zasłaniała gruba kotara pachnąca kurzem i workami na ziemniaki. Ojciec rzadko wpuszczał światło słoneczne, a te promienie, którym udało wkraść się tam mimo jego woli, wypalały fantastyczne wzory na ścianach i podłodze. Powietrze poprzecinane było pomarańczowo-żółtymi smugami wypełnionymi kurzem, który nieustannie się poruszał. W pomieszczeniu królowały przedmioty, wypełniały całe powietrze i od ich natłoku trudno było oddychać. Dym z ojca papierosów zlepiał je w jedno, wypełniał ubytki i łączył kolory. Starałem się chodzić po ścieżkach, jakie wyznaczał ojciec. Jeden niewłaściwy ruch mógłby zburzyć współistnienie rzeczy. Wszystko było ze sobą połączone. Z wszystkich stron sterczały kawałki kolorowych drucików, a z sufitu zwisały ciężkie miedziane kable, otulone kokonami z pajęczyn. Po każdym kroku mojego ojca z sufitu odrywał się gęsty pył, który opadał na wszystkie rzeczy. Nakrywał je warstwą, która nieustannie się powiększała, bo mój ojciec, kiedy w warsztacie znajdował się ktoś inny, nie siadał i nieustannie się poruszał, jakby z trwogi przed tym, że ktoś skoncentruje się na jednej rzeczy i zacznie wypytywać go, do czego ona może służyć. Stół umiejscowiony przy jednej ze ścian uginał się pod ciężarem starych odbiorników telewizyjnych, których ciągle przynosił przyjaciel mojego ojca. W wypukłych kineskopach odbijało się całe pomieszczenie, a ja wyglądałem w tym refleksie na jeszcze mniejszego niż byłem w rzeczywistości. Po kilku minutach wzrok przyzwyczajał się do półmroku i rzeczy zaczynały się rozdzielać, jednak ich niepodobieństwo do czegokolwiek, co mogłem zobaczyć poza warsztatem ojca, sprawiało, że po chwili znów wpadały w siebie nawzajem, łączyły się i nie można było dociec ich przeznaczenia. Kiedyś ojciec nie domknął drzwi i podmuch wiatru, który wpadł przez szczelinę, najpierw pomieszał warstwy pyłu, które zalegały na przedmiotach, zaburzył strukturę regularną niczym ułożenie słojów w pniu drzewa, a potem zmiótł ze stołu kartkę papieru, która wylądowała zaraz obok mnie. Ojciec tego nie zauważył, a ja przemogłem strach i schowałem ją pod koszulkę. Papier był żółty i zapisany źle zatemperowanym ołówkiem o wyblakłym graficie. Mnóstwo znaków, które jednak obok siebie nic nie znaczyły. Linie i wykresy wyczerpujące powierzchnię papieru i odciski linii palców mojego ojca, które nigdy nie były do końca czyste. Czernie i brązy powrastały w zagłębienia linii papilarnych, wyznaczając na dłoniach mojego ojca lekko wypukłą mapę z naniesionymi na nią liniami izoterm i izobar. Kartki papieru już nigdy nie oddałem ze strachu przed karą, która mogłaby mnie spotkać, gdyby wydało się, że przywłaszczyłem sobie jakąś rzecz z warsztatu ojca. Ten sam wiatr uchylił też grube płótno kotary, odsłaniając tym samym fragment zakazanego pomieszczenia, czarnego od braku światła, pachnącego pleśnią starych książek i wilgotnych zapisanych zeszytów, które powoli trawił grzyb. Powyżej znajdował się strych, po którym mogłem chodzić jedynie w przypadku nieobecności ojca w warsztacie, ponieważ każdy mój krok wywoływał dźwięk, na który ojciec reagował głośnymi i strasznymi słowami brzmiącymi jak zaklęcia, zdolne przemienić mnie w jedną rzecz w warsztacie. Często jednak przychodziłem tam, kiedy nie było go w środku i rozpłaszczony na deskach zaglądałem w szpary pomiędzy nimi, wypatrując jego tajemnicy. Kiedy otwierał drzwi, strach powoli odrywał mnie od drewnianego stropu i musiałam przytrzymać się palcami szczelin, żeby nie zacząć lewitować. Ojciec po wejściu sprawdzał, czy nikt go nie obserwuje i z lutownicą w ręku podchodził do jednego z odbiorników telewizyjnych, po czym wyciągał z nich jakieś drobne części o różnych kolorach i chował je do pudełeczek. Potem chował się w niedostępną dla mnie część pomieszczenia, znikał na kilka godzin, a ja mogłem wydostać się ze strychu, zejść po drabinie na ziemię i uciekać, zatrzymując się dopiero nad rzeką. Mój ojciec często ginął w swoim warsztacie, zapadał tam w letarg. Być może pracował nad czymś, co wpędzało go w taki stan, bo często mama wraz z sąsiadem, który zajmował się naprawą samochodów, wydobywali go całkiem prawie nieprzytomnego, wrażliwego na światło i bezradnego w styczności ze światem z zewnątrz. Zanosili go do samego domu, a ja nawet wtedy bałem się zajrzeć do warsztatu mojego ojca, ponieważ wiedziałem, że prędzej czy później wszystko by się wydało. Pył przykrywający wszystko w środku był najlepszym strażnikiem. Kiedy ojciec dochodził do siebie w domu po podobnym wydarzeniu, a zdarzało się to w miarę upływu czasu coraz częściej, matka zamykała drzwi wejściowe warsztatu na ciężką kłódkę, a klucz zanosiła ojcu pod poduszkę. Do moich zadań należało wtedy, aby szklanka przy nocnej lampce ojca była zawsze napełniona zimną wodą, która najpierw długo musiała się polać. Warsztat pozostawał opuszczony, aż ojciec nie nabrał całkiem sił, co zawsze trwało kilka dni. Zawsze odczekiwał około tygodnia, zanim zdecydował się na dalszą pracę w ukryciu warsztatu. Znowu znikał, czasami się pojawiał, a kiedy przestawał przychodzić nawet na obiady, stawało się to zapowiedzią rychłego powrotu przy pomocy mamy i sąsiada. Cykl, który po pewnym czasie nabrał biologicznej regularności, sprawiał, iż całe nasze życie było mu podporządkowane, bo kiedy spędzał czas w swoim warsztacie, mogłem robić praktycznie co chciałem. Mogłem poddawać się mojej pasji poszukiwania przejścia, mogłem wyprawiać się do niepoznanych jeszcze miejsc, mogłem po raz setny sprawdzać te już poznane z nadzieją, że coś przeoczyłem. Im dłużej trwał, tym mama chodziła coraz bardziej zdenerwowana, tak, że po 4 dniach jego ciągłej nieobecności wyczulała się na każdy dźwięk i każde zadrganie powietrza, aż wreszcie jej nerwy nie wytrzymały już napięcia i wiedziona jakąś niewytłumaczalną siłą szła po sąsiada i razem wyciągali ledwie żywego ojca z warsztatu. Czytał Jakub Tutko.
3: Okrem studiowania twórczej roboty żył sztodennym życiem i problemami. Emocyjnie furt był związany ze swoimi chorami i mał się różnych fachił. Koniec kińciom wyryszył, że jego życiową pasją i drogą bude wykluczno pisania. Spełniał się nielem seret artystycznego pisania, ale swego czasu był współautorem scenaryja do emitowanego w telewizyjnym programie TVP2 serialu Egzamin z życia. Pisania było projawą jego wnętrznej potrzeby opowisty o tym, co jeszcze nie czuł, ani nie rozumiał. Choć wielki świt, w którym się naszął, był dociap inczy jak ridny Beskidy. Czorespowist Bąbel wkazał życia selskiego pyjaczka. Perekaz je za jedno śmieszny i do bolu, ale i tragiczny, smutny i zarazom. Bąbel, bo tak kluczu do hołownego heroja, ciłyma dniami siedy na autobusowym przystanku i opowidat, starczu dla msisty i zaczaty gadaty, jak sam besiduje. Besiduje owo prawie na Słowacyju, o cyganach, o problemach, o wszutkim, ale tak opowidat, że zdawałoby się prozaiczny, sztodenny sprawy, jawlajuć się owo ciekawszy, wyniatkowy, interesujący i wtichajuczy, bo proza nahacza wtichat i zarazom czaruje. Posłuchajmy fragmentu powisty Bąbel.
7: Mirosław Nahacz, Bąbel, Błahowiszczenia. Najboże dobry den, witam was siak, tak choć jak, aby jak. Ja, Bąbel, na zatrymanci, bo siedzę prawie tu, proto na zatrymanci. Hawariu dosia i chyba miał już totalnie je było. Ta nekochowece poprymineje za to, że none wszytkie na otesane chamy spiadiszczy, tej trymają w obejmach peryny, kołdry, albo same sebe, bo kiedy spiad, to im wszystko jedno. Adże teraz by małoby ty antre i w jego ramkach dasz to sobie, isto jak w telekwizach. Mam 55 rokiu, elektryk, pensjoner, dwidiłko, żena. Zdrawlu ich teraz szczero, serdecznie, machajuczy do kamery. A doprawdy, bez śmieszkiu. Nie jak nie mam 50 rokiu, chyba jesteś ja stochadale, że ja ruklem tak, żeby nudą nie zadło. Do kince je to faj, chwary ty do sebe. To gdy kury ty się chce męsze, a obycznie się mi chce prebars do czysta mnie za to zożerat, jakby mnie ił, jakby mnie pył, jakby do jakiej drugi ja sidył mi w żołudku, to i wdijał powitria. Ale od tej besidy, jak ujem już wspomnął, trapy miał no tak już męcze. Wartajuczy do ochołonoho na priamu w stylu, a witam, chciałby ty twoim najlepszym przyjatelom, dopowiem lem, że mam 38 rokiu, syna, dyłku i chyżu w dobrym stanie powiedzcy nebiszczyku, jak i ich mery ochłony. Upokoj, hospody, duszu, su przychoraba twojego. Dodam, że na szlidujucze dwa dny niejakie perspektywy predo mną nie wyczu, bo hneskę mamy 16, a bajusaty pocztar zaichat pod moją chyżu swoim maluchom fondowanym pieniazmy podatnikiu, da gdy w okolicy wisem na ceto. To gdy się wszystko pojasnyt. Za to, że się mi onaczyt w hołowi, da jakie bzdyny mały, znaczy na pierwszej pohlad wszystko w porządku. Takie ciaprezryty dobry, wychodzi, że ja z toho mam rentu i do jeden polski obywatel się składa każdy miesiąc, żtobym ja, którym się niech to nie trapyt, hoden był dostaty pieniazi od bajusa toho pocztaria, bo johorzeni się lubit lem z bajusami. Aż i kolesy mi rekła, jak im się widał, że kiedyby ich obrytwał, to ona by ho schyży doraz prochnała. Adże czasem się potiszam, że ja po prawdzie prebars ważny. A jak mi dach to nie podchodzi, gdy się mu zdaje, że ja do czysta, nie syny to? A żeby by się duwate ze mną nie wartat? To gdy ja sobie reku. Ta ty, chuju, możesz mnie nie lubyty, możesz dumaty, że ja jówno psiaczę, ale kiedy ciły misiac robisz, to robisz i na mnie. A jak pierwszego dostaniesz wypłatu, ani ty na myśl nie prydę, że tam neje toj czas te pieniądze, którą mi drżawa posywa z jedyni z jej zahalnymi prawyłami o rentach i pensjach. To gdy zjesz można o przyrodnych obstawynach, bo jest nicz, albo właściwie już nic, bo wyzera tak, jakby ciły to sławny, prawosławny Bóg na pełną mołoką welikańską szprycu i teraz szprycuje wozduch, bo się robi jasniejszy i lipkaczo. Gadam do sebe już tak dołho, że mi język tak uskoczanił i zaczynam czuć swój hołos jak nesví. Ale ja znam, že vin mi, protože čej inči by byl, keď nikoho hevne je, bo všetky ešte spiat po chyžach das 20 minut. Pak sa zobudiat paru minut skoršie, čem budyky i perše, što zroblat, to ich vyučat, żeby ne brękali, bo im nie trzeba niejakoj techniki do buczenia. Rokami już się budzia do jednej godziny, wstychły do kince przyłeknuty. To najbardziej się mi chce napyty. A na żal, dneska nie jest aż to się napyty. Ani Petryk mał nie budę, ani kapitan, który choć jest stary i wece się znał z moim widzciom czym za mną, a mnie to, jak powidać, pamiętać, jak jem litał za młodych czasów z krmaką, to i wyreszczał na Petryka, że zabyty i nie żyje. Jednako, kapitan Hwaryt, że po armii służył, z nim ciamy się był, kiedy była wojna na granicy polsko-słowackiej i proto to wojenny czas, że tołdy pereżył, już na ciłe życia ostał wojakom. I koleda, gdy idę z chyży, na sobie musi dmaty pałatku i zelenu koszelu, na kotry sód popryczyplane wszystkie odznaki. A ży to ta największa, chodzi cywilna, budowniczego PNR, bo nieważne od kogo, ważne, że medal. Popry tym, kapitan nie dozwoli nam rzeczy dobry ten, każe salutowaty i kryczaty. Cześć tobie, panie kapitanie! Tołdy wino dreknę, cześć wam, wojakoj! Bo dyscyplina muset być. I na krzeciwist się rozletet, jak powiedział pan kapitan. Bez wojska wszystko hiwno wartat. Kapitan do nas wszystkich ma największy dochód. Ma wszystkie to te renty, pensy, wszystkie predatki, asekuracje, amplikolajfy, kombatanckie predziły, rodynny, szkilny i za pomocą naliky. Kapitan prosto rozbył bank. Neonaczyć się z biurokracją. Napisał list do prezydentowej żeny i jej męża, że chronę przed Niemcami graniczu polsko-słowacki, ta mał w tej obronie znamenny tu rolu i że ho łupyt w krzyżach i kolinach i że po wojnie budował Polszczu, priatał ciły tot bordel, że ostawili Niemci, kotry niby lubili poriadok, a i tak nie ma z toho nic. I chyba proto dostał wszystko możliwe dodatki i od 18 do 18 nie trzeba mu się trzasty od niedostatku fondiu na zaliplania porożnych dir w brysi i duszy. Ta dneska kapitan chyba nie prydę, bo win przychody dlem czas do czasu. A za czym by mał dneska? Tak samo może pryty zaran, że to miała nie spasa, ani nie podtyszyt, bo mi się chce pyty dneska. Pozarany i zaran pewno też się mi bude chciło. To rachuje się lem teraz, bo to, że od jaki czas budu mał prachnienia, nie boli ani nie muczyt. I nie jest specjalnie drażliwe. Prosto jebał to pes. Czytała Natalia Małecka-Nowak.
3: Lemku bliżej zmogli poznać Mirka Nahacza zawdiaki tłumaczeniu Bombla do lemkiewskiego języka. W 2014 roku wydawnictwo Golem Seria napeczatało powieść w przekładzie Petra Krynickiego, dwojurydnego brata autora. Bombel zawandrował i do wojwodyńskich Rusyniów. Mak, multimedialny, kulturno-polityczny czasopis dla młodych, wydawany w Nowym Sadzie w Serbii, do jednego z numerów gazety douczył jak raz premierniki Nahaczowej powisty. Posłuchajmy jeszcze jednego fragmentu tej powisty.
8: Mirosław Nahacz, Bombel. Korotko. Nie możu się sobie naczudowaty, że starczyt lemsisty i poczaty besiduwaty, a resztu wyonaczyt nie znać jak to, że otworił lem gambu, a reszta się stanę sama, że nie dumam sztoreczy, ale wszystko się dije jednoczasno, że totoż to jak raz poidam w tym, że istym czasie myślu, jakbym hałosowy związek mał prypniaty direktni do mózgu, bez jakich kabliu, providnykiu. Da jaka polechota by się lem zdała, a tu furt nycz i spokojne more. A mene pomały bere kurwyczka, neweliczka, i prawi teraz jest tycho pered burją i się boju, że o chwilu nechoden już budu strymaty. Zaczynat mia derty po garli i byty może zaraz się wycykam, bo ono się zdariat czas do czasu, kiedy się mi prebars chce pyty, a się nie napiu. Świat mia daku zciłe tiło, ale drapania nycz mi nie daje i czuję, jakby skora świaliła mia od seredyny. Kiedy się draplu po brysi, aż i wyraźnie czuję to szczypania w rozmaitych wnutrisznych organach, w żołudku i kyszkach i wreszcie mrił o tym, żeby chładisio rozorwaty skoru, tajsia dobraty do tych flakiu, w sztury tych palci, zawerszeny nichtiami i chrepsty, żeby się polechszało, a to byty może i lipsze nycz bezpośredni kontakt z telewizyjnym spikerom. Chciałbym, żeby do kińcia perestało, bo kiedy się zaczynam nad tym zoserdżaty, dobry nie zduriju. Dobry mian nie zduje wnutriszni szkriebania przez skoru nanycz, nie pomachat, nie idę prosto. Ja już chwaryl, szto mi mus robyty. To jedyny wychit. Kiedlem o tym podumam, czuju polechotu. Tanycz, pogadam. Iszczy, dakus, dosia i zabudu. Właściwi może leczy, że już budę skoro den. Wszytko jem chodyn rozliżnyty i nycz na sebe ne zachodyt. Z mołokom prawi, że już prejchaly. Ludy o chwilu zaczną wychaniaty koroły, żeby się zaczęły pasty, żeby się napełnyły trawą, żeby ich natankuwaty pak soj lażut. Wyrychający to do mordy i budut rumegaty, bo to rumegaczy. Je. A ja nijak nie znam, jak duch budu jeszcze mich siedyty heł nad jej bezpeczni zatrymanci, bo kiedy dach to prydę chwaryty do sia perestanu, ty się mi to lubyt cynit, bo pierwsza sprawa, chłupo mi budę się tak wkazuwaty pered dakym, choćby to był i Petryk, a win wszystko mi znaje. Druga sprawa, nie chcę wyjść na kompletnego bortaka, żeby do jakiej matery na myśl nie przyszło, że ja wielki nepek pro jej diłku, a czyj chodna podzwonyty de treba i powisty, że ja besiduję do sebe, że się czutni pryzeram na jej diłoczu, kotra ma wisem rokił, hardi maluje, a uczytelkę w szkole chwariat, że to plastyczny talent, ta i do toho z gamby slina mi tecze, jeszcze się draplu po jajciach, morham guni i pribuju zwleczeny do swojej chyży, z kotroj jem wyonaczył pyjacku schowanku, szpelunku i bordel, prywalajuczy maleńkie dziewczatko bon bonamy. A one prychajut imia zachornut do katanky dla szalenych, to gdy budę wszystko. Szak kiedy dach to prydę, chrecznie się pokłoniu, i jak to dach to budę kurył, poproszę o papirosa, taj budu twerdył, że moi jak raz się skończyły, a sklep iszczy nieotworeny. буду видів. Хто прийде, може попрошу деяких грошей? Або ні. Так уж було в один час, кід мій товариш, котрий бивав на четвертому селі, ген недавно тому жило було найвеце каменярів, котрі ся учили в спілки і мали з того госен. Акуратні він єст з того села раз ся барс напив, такой дочиста розум стратив і як на фільмах. Спокійнічко глошав за сокиром дохиш, як в деяким добрим трилері. Так рюк жені іще спокійніше, же ю порубат на чверти, бо она го фурт здраджат і в селі вшитки хлопи сой з него роблят сміхи і го легко важат. Не шануют, кід ся проходит попри них, та за то одрубат їй найперше ноги, а руки лишит, жеби ся годна била бити в груди, же то она винувата, і жеби ся годна била прекстити, бо він не смотрячи на то вшитко, chce, żeby piszła do nieba. A kiedy już sobie wymolit spasienia, to udmo stane lemiu zajebaty jednym udarom do hołowy, jakby rubał wielki kawalec bukowego drwa. I powił to spokinniczko. Pak zomlił i stratył pamięt. A ona pochnała do susidy z chryjałką takoj od niej podzwoniła, bo sama nie miała telefonu, a drze musiała pochnaty do dakoho. Wszytko powtoryła, dosłuchała, dodała jeszcze daku z ocebę, że mąż ją mało nie zabył. Autentycznie się prebars zastraszyła, furt chjałczała, ta i tak. A kiedy po mórza przyjechali, win się obaturył, absolutnie nie znał, co się z nim wodyt, czom ho powiązali i desy wleczut, a żena lem smotryt płacze i nie jak nie reaguje, nie pojaśniać tym wipczym ludam, żeby ho stawili, szak to jej mórz i otec jej dity. Takoj począł guniej płaczliwi jojczaty, że ją kochat prebarc, że pide za nią choćby do pekła, bo ona danego je ciłym świtom i żeby też to zrobiła, bo win już nikoli pyty nie bude, a popry nim stojał jego syn, który mał das 10 rokiu, to i jego zaczął prosyty, żeby dasz to mamyczci powił, szak zaberaju tnia niusia, najdasz to uczynyt. Ale Hiuniar nie czuł, bo ryczał straszecznie. Mało się z toho ryczania nie porychał. Do kince wszytkie jali ryczaty, znaczy to chłopi i susida, i powezli chłopyka dagdy do pyczy. A to też to opowiadał, kiedy już wernął nazad, a nie się mi nie chce teraz powtariaty, bo już mną trias od braku do jakoj polechoty, a na wekszy striasinia nie mam diaky. A że kiedy żena zrychtowała swojemu mużowy odwyk, to tym radsze ludzka osoba, kotry wszytko jedno, to człowiekowy tam poroblat. Obejdut się z nim jak z psom, jak z worochą, bortaką. Zamknut ho z nienormalnyma wraz. Joho zdorowoho chłopa, szto się lem lubyt napyty. Je w pryncypii wyzerat, jakby mało chneska polaty, a teraz, kiedy lem zlywa się bliżyć, to już furt wspominam o jednym, o tym, co się stało 2 roky skorsze. Sodoma i Gomora. Czytała Monika Tylawska.
3: W tworach Mirosława Nahacza można i też mańku autobiografii. A na pewno już toho, że powisty sud mocno zakorineny w jego przeżyciach. Nahacz wychował się w typowym lemkiwskim świecie. Był przedstawnikiem pokolenia pierwszej połowy 80. roków 20. stolicia. Początkom do szkoły chodził w Gładuszowi, pak izdył PKS-om do Gorlic. Prysłuchował w cerkwy, pomachał remontowaty lemkiłskie pamiatniki ze stowarzyszeniem Magurycz. Na pierwszy pozir był taki jak inczu. Jednak znał do zryty duże wece jak peresiczny człowiek. Mirosław Nachacz, wrzesień 2000 roku, noc. Każda noc jest inna. Każdy nocny mrok ma inną gęstość. Nieskończoność różnic czyni wszystkie noce podobnymi. Ta była cicha i jasna. Oniryczna jak zwykle. Sen z niej wyparował, unosząc się w bieli nad lasem. Marzenia są przejrzyste, skondensowane w czubkach drzew, pną się w górę, by rano i tak wsiąknąć w ziemię razem z kroplami rosy. Przed świtem marzenia rozszczepiają słońce, które nocą wydaje się nieistniejące w żadnym ze światów. Przestrzeń staje się nieskończona i wpędza człowieka w zakłopotanie swym ogromem. Część czasu znika gdzieś na te kilka godzin i jego mijanie w mroku różni się całkowicie od normalnego dziennego płynięcia. Z braku jasności jest tylko krótkim interwałem, w którym wszystko trwa zawieszone. Słońce niknie tylko na kilka sekund, a wszystko, co wydarzyło się bez jego obecności, wydaje się chimeryczną marą, odrealnioną dosadnością opromienionych kształtów. Przez ten krótki okres pozbawiony czasu, a przynajmniej kilku jej własności, wydarzenia dotyczące ludzi toczą się obok pantareicznego mijania. Człowiek ma wrażenie, że przebywa w cieniu czegoś nieskończenie metafizycznego, imamentnego. Tak, noc jest imamentna. Noc nie posiada kolorów, może jedynie materializować się poprzez kształty. Rozłożyste gałęzie drzew są zwierciadłami naszych myśli. Wpatrując się w niego dostatecznie długo, wyłania się dwuwymiarowy, wyjaskrawiony przez niebo. Gdzieś daleko, daleko w zupełnej abstrakcji śpią inni ludzie. Jest im wszystkim ciepło i można by jeszcze coś o nich napisać, jednak to całkiem inny świat i prawie tak trudno o nim myśleć jak o tym, że na drugiej półkuli jest dzień. Szliśmy jak zawsze, tylko we dwóch. Mijaliśmy wypaczone banalnymi opisami poetów owe mistyczne góry. Jednak tej nocy coś z nami było nie tak, jak być powinno. Metafizyka znikła, wyparta przez błoto, które pozwalało o niej całkowicie zapomnieć. Na spodniach, twarzy, rękach leczyło z romantycznej choroby duszy. Każdy krok zatapiał się w rozmokłej ziemi. Każdy dokonany krok stawał się powodem do radości. Szliśmy bardzo powoli, a za nami nie zostało już nic. Powoli zamykał się za nami czarną płaszczyzną, która wtedy była kresem jednego świata. Księżyc, zawieszony w najniższych partiach drzew, wydawał się umieszczoną tam latarnią uliczną. Czasami sam się dziwię irracjonalności ludzkich porównań. Dwa dni wcześniej była jasna pełnia, kradnąca nocy część jej ciemnej magii. Lecz wtedy już w prawy górny róg tarczy powoli wkradała się czerń, pozbawiając księżyc doskonałego kształtu. Jest taki moment w nocy, najdziwniejszy z jej wszystkich chwil, kiedy noc przechodzi w swój najczarniejszy wariant i poza nami nie istnieje nic. Jesteśmy tylko my, jak gdyby poza naszym światem nie było żadnego innego, bo to, że gdzieś tam śpi kilka milionów ludzi, to rzecz wprost nie do wyobrażenia. To absolut, którego nie zdoła objąć się umysłem. Tak samo jak Bóg. Liczy się tylko teraźniejszość, bo inne formy czasu biorą się po prostu ze światła. Owszem, wspomnienia na skutek introwersji stają się wyraźniejsze nawet od tego, co będzie za kilka sekund, lecz nawet one pływają w nocnej irracjonalności wszystkiego. Więc szliśmy jak zawsze we dwóch. Naszym imperatywem nie było romantyczno-sentymentalne pragnienie poznania piękna przyrody, lecz około 20 przyjezdnych dziewczyn z pobliskiej wsi. Turystki, a takie są najłatwiejsze. Robiliśmy za autochtonów, bo to teraz modne. Ezoteryczność czerni zrobiła jednak swoje. Nikt z nas się nie odzywał. Słowa w powietrzu brzmiały wstydliwie. Tlen nie chciał ich przenosić i wszystkie zdania pozostawały niedokończone. Ginęły gdzieś nad lasem, zanim ich sens dotarł do uszu. Woleliśmy więc nie mówić. Cisza, ta banalna, piszcząca, której przerwanie kojarzy się z profanacją świętości. Więc szliśmy jak zawsze we dwóch, zauroczeni obrazami niby z płócień wyspiańskiego. W łące, nie wiadomo gdzie, szumiał świerszcz, z nieokreślonego punktu w przestrzeni dochodził śpiew ptaka, cała reszta była podkładem. Czasami coś śpiewaliśmy, jednak żadna piosenka nie miała końca. Tonęła niedoskonała pomiędzy szumem wszystkiego, onieśmielona czarną ciszą bez dna. Paliliśmy papierosy, a nieświadome niczego świetliki udowodniały okrucieństwo i niedoskonałość przyrody. Gasły dopiero po kilku sekundach, tak, że końcówka papierosa jarzyła się fluorescencyjną zielenią. Nikt z nas o tym nie mówił, bo i po co? Świetliki mała rzecz. Od drzewa do drzewa i dalej. Kombinacja powtarzana wtedy niepoliczalność razy, bo i po co liczyć? Śpiewaliśmy szlagiery o utraconej miłości, niebie, ziemi, górach i co jeszcze się przypomniało. Lecz najczęściej wiadomo, kobiety. O czym może śpiewać dwóch facetów w środku dwóch tak wielkich rzeczy? Choć właściwie noc to nie rzecz, las też, ale sens mimo to jest zrozumiały. Przystawaliśmy często, lecz nie aby odpoczywać. Noc była taka, że mogliśmy przewędrować ją całą. Przystawaliśmy tak po prostu, przerywając śpiew i niewiele mówiąc. W takim otoczeniu każdy by tak zrobił. Przystawaliśmy patrząc daleko, w horyzont, gdzie ziemia przechodzi w granat i krańce drzew. Za nimi nie było już nic, bo w nocy, czego się nie widzi, tego nie ma. Na polanach, przy samej ziemi, w wierzchołkach traw majaczyła nierównomiernie rozdzielona bladość. Była jak papierosowy dym z tym swoim kolorem, jak zastygły papierosowy dym. Zanurzyliśmy w niej ręce, które ginęły w bieli, specyficznej czarnej bieli nocy. Na dłoniach czuło się wilgoć i delikatność. Noc miała słodko mdły zapach bez wstydników i gnijącej ściółki. Na samym dnie woni czaił się dym z pobliskiej retorty. Czuliśmy, że noc nas wchłania. Powoli. Nasze ciała robiły się coraz czarniejsze, jednak przyjmowaliśmy to z całkowitą obojętnością. Z coraz większym trudem odróżniałem przyjaciela od powietrza przysyconego mrokiem. Jego coraz rzadszy głos był już całkowicie pozbawiony jakiejkolwiek semantyki, nie przynosił żadnych sensów, brzmiał tylko coraz podobniejszy do atawistycznego mruczenia. Lecz szliśmy dalej jak zawsze we dwóch. Cel podróży zginął gdzieś w podmokłych łąkach, zapomniany od narkotycznych oparów późnej pory. Przyjaciel coraz rzadziej stopami dotykał ziemi, zdawał się raczej płynąć. Patrząc na własne nogi widziałem to samo. Mrok czuło się już w myślach. Permanentnie zagarniał coraz większe obszary racjonalności w naszych umysłach. Widzieliśmy tylko, że idziemy. Przestaliśmy zwracać uwagę na drogę, a mokrość i bagna nie stanowiły już żadnego problemu. Nogi mojego przyjaciela zniknęły zupełnie, moje też. Cały był rozmyty i głupio się uśmiechał nierozumiejącym ogromnym grymasem, który wykraczał poza ramy jego twarzy. Przenikaliśmy już drzewa, nie zwracając na to uwagi. Noc wydawała się jeszcze piękniejsza, lecz teraz emanowała innym jego rodzajem. Kolory nie były mu potrzebne, bo jego istotę stanowiła jedność. Wszystko z wszystkim. Noc puchła, jak rozszerzający się w nieskończoność wszechświat. I szliśmy dalej i dalej, coraz szybciej. Czerń zbliżyła się do swojej idei, stając się od niej nieodróżnialna. Po tym momencie mrok powinien już ustępować, blednąć i tracić swą esencję, pożerającą kolory i kształty. Nad horyzontem powinna pojawić się cienka, najcieńsza linia światła, ekspansywna, powiększająca się niezauważalnie aż do przyjścia świetlistego Mesjasza. Znikał i wszystko z nim. Ciemność zaraz przed swym przesileniem przyćmiewa całość empirycznych doznań wzrokowych. Las się kończył, jak wszystko kiedyś. Wychodząc, a właściwie wypływając z niego, noc stała się lżejsza. Zawierała więcej materii. Kolega z czarnej nicości wracał do normalnej powłoki. Wspomnienia i cel wędrówki powróciły, jak gdyby myśli również miały być materialne. Wstawał nowy dzień i nic nie mogło powstrzymać ekspansji światła. Pierwsze pojawiły się kształty i kontakt z nimi. Sama ich obecność wystarczała do powrotu zwykłego sposobu myślenia. Kolory afinowały z mroku, dzieląc dotychczasowy jednolity świat. Rzeczy nabierały uprzedmiotowienia. Co ciekawe, przyjmowaliśmy te wszystkie powolne metamorfozy noszące znamiona cudu z osobliwym indyferentyzmem. Byliśmy świadkami szóstego dnia, w którym wszystko nabiera ostatecznego wymiaru i reifikacji. Światło spływało permanentnie, przynosząc dyskursywne i pragmatyczne widzenie świata. Wszystko wchodziło w swoje normalne ramy i na niedopowiedzenia czy wyobraźnie nie starczało już miejsca. Forma wypełniała całą materię. Świetlna, ostateczna forma, której nawet Demiurg nie może zmienić. Słońce redukuje człowieka do zwykłego obserwatora. I szliśmy jak zawsze we dwóch. Świat się zmniejszył, a przestrzenie z absolutu przeszły w zwykły, doświadczalny wymiar. Wszystko, co było przed, powróciło, a noc wtedy stała się snem. Gdy trwała, czas nie istniał, więc tak naprawdę nic się nie wydarzyło. Potem wstał dzień. Czytała Olena Duć. Za jedno wnutri Mirosława Nahacza siedyła nepokirna dusza, jaka furd hladała da czoho inczoho. Znał welo protemny czasty ludzkoho życia, pisał onych w swoich tworach. Najwece prodolu jeho selan opisał w bombly, ale tak samo dolem kołyny odnosył się i w inczych swoich tworach, medżeńczyma w bociani i loli. Pisał, że w tych sełach, de już nid lemkił, je takoj tycho i porożnio, ale ne dla neho. Czuł, że tam dale sud lude, jak raz bocian i lola, powist, jaka jawyła się w 2005 roku, może być brana za najwece autobiograficzne odniesienie autora. Wspominał o swojej drodze do Warszawy, o tym, jak hyn prożywał swój sztodennist.
6: Mirek Nahacz, Bocian i Lola. Pusto tutaj. Normalnie nikt nie chodzi. Zwłaszcza teraz. Dawniej chodzili. I nie było pusto. Ja ciągle słyszę. Jakby oni w końcu zaczęli wracać. Jakby łazili od jednego miejsca do drugiego. Tam, gdzie dawniej stały domy. To można poznać. Czasem mi się wydaje, że to nie mogło się stać, bo za dużo. Nie można się tak zmienić. Ale im się udało. W kilka dni, albo nawet godzin. A potem to, co zostało, rozpadło się. Nie musieli podpalać. I jest pusto. Teraz. Dawniej nie. To nawet nie stało się od razu po tym, jak ich wygnali. Bo widzisz, tak jak mówiłem, to nie jest tak, że zmienia się od razu. Po tym, jak ich wygnali, ciągle wydawało się, że ci ludzie zaraz wrócą. Nie było pustki. Ona przyszła potem. Jak ten brak. Te zostawione rzeczy, niedokończenia, wlazły w ziemię, wlazły we wszystko, co jest dookoła. I potem zmieniło te

To jest obcy, nie zrozumie. Tutaj wszystko się zmieniło. Przyszła po nich cisza na ludzi. Ale taka, której nie można zagłuszyć, bo ona zlała się z tymi wszystkimi miejscami. Nawet kamienie popękały. Te, które oni zrobili. Popękały ramiona. Odpadły te niepotrzebne. Źle to wymyślili. Potem była cisza. Wszystko. Nic nie szumiało. Te miejsca nie mogły w to uwierzyć. Nie mogły się przyzwyczaić do nowego. I teraz wszystkie te miejsca wyglądają tak, jakby nie do końca godziły się z tym, że nikt tu nie mieszka. Bo to nie jest oczywiste. One się jeszcze nie przyzwyczaiły. Dla kogoś, kto tu nie mieszka, ta pustka jest normalna. Ale ja tu wszystko widzę. Te miejsca, gdzie stały chaty. Dla mnie to nie ma pustki. Jest cisza. Ale pustki nie ma. Ona wlazła do środka. Na zewnątrz jest wypełnione. Bo mogli wymazać tylko drewno, kamień i ziemię. Ale nie te wszystkie lata, które były przed. A potem wlazła w drzewa, w kamienie i dlatego popękały. Nikt nie przechodził. Zostały ślady, mnóstwo śladów. Wcześniej spadł śnieg, prawie pod koniec września, żeby przykryć, może ktoś się wstydził. Nie wiem, czy wierzę w Boga, ale jak jest, to się wstydził, że na to pozwolił i musiał wszystko zasypać, tak jak teraz. Od wtedy nie było takiego śniegu. Teraz też się czegoś wstydzi, albo sobie ich przypomniał. Bo teraz przyszła taka cisza jak wtedy, jak ich wypędzili, wygnali. Wszystkich. Nikt nie został. I teraz ludzie mówią, że wygląda jakby ich nigdy nie było. Może to prawda. Na pewno. Bo nie mogło się tak zmienić. Może ja tego tak naprawdę nie pamiętam. Może pamiętam coś zupełnie innego. Może całe życie tylko siedzę tutaj i wypalam węgiel. I nic poza tym. Ich nie było. Ja tego nie widziałem. Tych sznurów, które wypływały z kotlin, tego obrazu, który nie mógłby mi się przebić przez oczy, który wydawał się zmyślony i nieprawdziwy. Odeszli na zachód, zostawiając ze sobą tak dużo, że to było jak śmierć. Potem przyszły pożary. Ogień skończył z rzeczami. Spopielił i przemienił w czerń. Do teraz czuć spaleniznę. Zapach. Jego też się nie da pozbyć. Wlazł w ziemię razem z pustką. Bo wiesz, to nie jest tak, że się nie kończy. Opowiem ci o tym. Że coś może być, trwać, a potem znika. Ile wtedy miałam lat? Tak jak ty gdzieś. A teraz jestem stary. Jestem czarny od tego dymu, od węgla, od ognia. Ten kolor, syf, to we mnie weszło. Już się nie da zmyć, nie schodzi, już nawet nie próbuję. Kiedyś tak, teraz nie. Dawniej byłem czysty, miałem białe włosy, jako jedyny. Tutaj wszyscy mieli czarne, a ja nie. Ja miałem białe, jak siano. Dopiero potem szczerniałem. Teraz możesz w to nie wierzyć, ale po co mam ci kłamać? Cały poczerniałem. Od środka też. Od tej pracy i od tego, że zostałem prawie sam. A kiedy przyszli po nich, mnie tu nie było. Służyłem w wojsku, gdzieś indziej. I komuś to umknęło, że jestem taki jak oni. To przez te włosy i przez to, że byłem wyższy. Nigdy nie wierzyłem w Boga. Jeszcze jak byłem młody, nikt mnie nie mógł przekonać. Ale chodziłem. Niedziele i święta. Okrążyli wieś. Wtedy ludzie myśleli, że takie rzeczy mają już za sobą, że nic takiego już się nie wróci, bo przecież nie byli tacy źli, żeby spotkało ich to znowu. Bo przecież sam wiesz, jak było kilka lat wcześniej, co się działo ze światem. Wtedy ludzie myśleli, że mają spokój na jakieś kilka lat do przodu. I oni też. Myśleli, że nikt nie przyjdzie już do nich w mundurze i będzie tak jak wcześniej. Byli nawet gotowi żyć tak, jakby tych 6 lat nie było. Tak myśleli. A potem tego dnia, kiedy coś zaczęło się dziać, wydawało się im, że to jest nieprawda. Szli posłusznie, nikt się nie wyrywał. Każdy myślał, że śpi, że zaraz się obudzi. I nawet nie chciał się męczyć ucieczką przez sen. Bo rano czekało na nich mnóstwo zwyczajnej pracy. Dlatego nikt nic nie zrobił. Inni mówili, że tylko straszą, że chcą jedynie pokazać, kto tu tak naprawdę rządzi. Że to, co przyszło po wojnie, jest silniejsze od natury, od tego kogoś, kto osiedlił tutaj ich przodków, że ten nowy ma tyle siły, żeby mu się przeciwstawić. I nikt nic nie robił. Wychodzili z domów, całe rodziny. Wyglądali jak cyganie, tylko bez ich szczęścia i kolorów, bez pierzyn i futer. Ludzie mieli mało czasu. Wszystkich wygnali. Szli powoli, nic nie mogli zrozumieć z tego, co się działo. Dopiero potem, jak dołączyli do ludzi z innych wsi, zrozumieli, że to, co się dzieje, jest ostateczne. Że ponad nie ma nic, że zostawiają pustkę i ciszę. A tam złączyli się wszyscy inni i dopiero wtedy zaczął padać deszcz. A oni zaczęli śpiewać. Wszyscy. Cała ta masa. To już nawet nie wyglądało jak ludzie, tylko jakby z gór spływało coś czarnego. Coś, co jest

0: jedno i nie da się... Cała ta masa to już nawet nie wyglądało jak ludzie, tylko jakby z góry spływało coś czarnego, coś, co jest jedno i nie da się podzielić, bo to było wygnanie.
1: Czytała Natalia Połechacz.
2: Literaturoznawci pitczerkujut, że nahaczowa tworczyst była projawą manifestu ludy jego pokolenia. Napisał o lubowy do swojej zemli, narodu, ani nie pisał o obyczajach, czy dasz to wrodzi i jak to dawno było, ale lemkołyna jest prysutna w każdym jego twori. Chosnuwał wulgaryzmy, ale nie robił toho prymitywno. Znał wsadyty słowo w konkretne miejsce tak, szto czutacz czuł, że pisatel w sam raz dobry zrobił. Mirosław Nahacz w mer 24 lipca 2007 roku tragiczną śmiercią. O paru dni jego pochoron proszą w prawosławni cerkwy w Liszczynach i tam na prycerkownym cmuntery je pochowany. Po śmiertni w 2009 roku jawyła się jego ostatnia powieść, kotroj ne wstych skinczyty i uporiadkuwaty. To niezwyczajny przygody Roberta Robura. Knyżka opowiada o uzależnionych od telewizora ludziach, jak tratiat kontakt ze sztodennistiu. Jest to psychodeliczna powieść, peresiaknena niezwyczajnym wizjonerstwom. 10 czerwca 2016 roku w warszawskim Teatrze Rozmaitosty mała premieru piesa Robert Robur w reżyserii Krzysztofa Garbaczewskiego, jaka je adaptacją posmertnej nahaczowej powisty.
3: Mirosław Nahacz. Niezwykłe przygody Roberta Robura. Fragment. Parę chwil w białej izbie. Dziwny język. Zapachy i obraz. Naprawdę dziwny smak płynu, który nie jest cieczą. Coś tknęło go, żeby pojechać na zachód. Choć przecież doskonale wiedział, że to, czego szukają, ta wieś, do której zmierzają, jest na wschodzie. Robur powoli przypominał sobie tę przestrzeń, czy raczej to ona przypominała się jemu. Miejsca zaczynały pasować, jak utracone, zagubione fragmenty układanki, która tkwiła w jego głowie. Strumyki, smak idealnie czystej źródlanej wody, przefiltrowanej przez kilometry podziemi i tony piasku. Było kilka takich, wyraźniejszych niż inne wspomnień. Do tej puli należał też skręt na zachód, przy rozwidleniu dróg strzeżonym przez starodawną rzeźbę z kamienia. Wydaje mi się, że pamiętam. Jest tam pewien dom. Czasami chodziliśmy tam, kiedy byłem mały. Powiedział, jak gdyby sam tym zaskoczony, lub jakby to była jedna z niewielu rzeczy z dzieciństwa, którą pamiętał tak wyraźnie, że chodził do tamtego domu, kiedy był mały, że trzeba skręcić na zachód. I przypominał sobie następne, że jak chcesz się odlać na drodze, robisz to po lewej stronie, bo tutaj ludzie leją na złe, a tutaj złe mieszka z lewej. Robur złapał jeden koniec włóczki, która rozwijała się tym szybciej, im bliżej był celu. Poprosił Mają, żeby zatrzymała auto. Wyszedł na drogę. Zniknął w zaroślach. Wrócił po kilkunastu sekundach i powiedział: tak, to tutaj. Zaraz jest polana. Schowamy tam auto. Robur był cwaniakiem. Specjalnie szedł drugi, żeby móc gapić się na jej tyłek. Auto zostało w wysokiej trawie. Dodatkowo przykryli je gęstymi gałęźmi. Szli przez las bez ścieżki. Kiedy przystawali, wydawało się, jakby wszystkie drzewa zaczynały wirować. Zamykały się wysoko ponad ich głowami liściastym sklepieniem. Panował półmrok. Nie wiedzieli, jak długo idą, skąd mogli. Maja liczyła drzewa. Najpierw zobaczyli nieśmiały świt kilkanaście metrów przed nimi. Albo las się kończył, albo niebo w tamtym kierunku było na tyle niebieskie, na tyle intensywne, żeby przedrzeć się przez gałęzie wprost do ich oczu. Szli w tamtym kierunku. Czyste i dobre światło wbiło się w nich obrazkiem dwuspadowego dachu krytego słomą. Po kilku minutach, kiedy nogi zaplątały się w gęstwinie jeżyn jak w bagnie, zobaczyli całą chatę. Miała kilkanaście, 20, a może 30 metrów szerokości. Była wysoka, choć bardziej podłużna niż strzelista. Podłużna i smukła. Zbudowana z wysuszonych bali, dostojnych i ciężkich drzew. Ale konstrukcja wyglądała lekko i wydawało im się, że patrzą na olbrzymi dom z grubych zapałek. Zabielone wapnem łączenia sprawiły, że z każdym krokiem, kiedy przybliżali się do niej, ona migotała. Stary człowiek stał przed chatą, mrużył oczy i uważnie obserwował każdy ich ruch. W ręku trzymał widły, jednak zaraz je odłożył, jakby zląkł się, że przybysze nieopatrznie potraktują narzędzie jako groźbę. I kiedy tylko to zrobił, od razu zaczął machać w ich stronę obiema rękami. Jedną nogę postawił na progu i najwyraźniej zapraszał ich do środka chaty. – Co robimy? – zapytała Maja. – Jesteśmy tu po to, żeby się z nimi spotkać. – Mamy tutaj sprawy – powiedział Robur. Od kiedy zastrzelił tamtego chłopaka, im bliżej rodzinnej wsi, tym stawał się bardziej tajemniczy. Zawsze mało się odzywał, zawsze był zamyślony. Lecz teraz jego oczy zrobiły się gęste. Sprawiał wrażenie kogoś, kto bardzo długo nad czymś się zastanawiał i wreszcie przestał. Maja nie miała pojęcia, jaki był wynik tego procesu, pozytywny czy negatywny. Właściciel chaty, Maja nie dawała mu więcej niż 60 lat, chudy i żylasty, ubraniu przystrojonym sianem, które wystawało mu nawet z gumofilców oblepionych krowim łajnem. Przywitał ich szerokim uśmiechem i sam ściągnął brudne gumowce przed wejściem do środka. A kiedy Robur i Maja chcieli zrobić to samo ze swoimi butami, przecząco pokręcił głową. Nic nie powiedział, bo na razie wystarczały im gesty. Maja wchodziła druga. Potem Robur, zapatrzony w jej poświatę, usiłując swoją twarzą łapać te fragmenty przestrzeni, w których przed sekundą odcisnęła się twarz Mai. Maja, mimo to w obszernej sieni przed wejściem do głównej izby, chciała ściągnąć swoje buty. Lemne stichajte butiu, nie treba! Wymruczał w bardzo dziwnym języku, co zupełnie zaskoczyło Maję. Popatrzyła na Robura i zapytała szeptem, zdezorientowana i trochę wystraszona. Czy ty wiesz, co on powiedział? Robert uśmiechnął się i odparł. Żebyśmy nie ściągali butów. Nie potrzeba. A potem przekroczył próg i wkroczył do sieni, schylając się, żeby nie wyrżnąć czołem w niską framugę, na której wyryty był znak ochronny. Złe moce nie miały tu wstępu. Drewno. Pomyślał Robur. Pięknie pachnie drewnem, nie uważasz? Zapytała Maja, nachylając się nad Roburem dokładnie na tyle, żeby poczuł na swojej szyi jej ciepło. Tak, tak myślę, powiedział Robur i dotknął jej. Idyj, pretitiane w kuszu. Człowiek ściągnął czapkę, miał czarne i bardzo gęste, zmierzwione włosy. Uśmiechnął się bardzo szeroko i serdecznie, wyciągając dłonie w kierunku przestraszonej Mai. Nie bój się. Mówi, żebyś szła, nie ugryzie cię, przetłumaczył Robur. Mężczyzna popatrzył na niego bardzo podejrzliwie. Robert spuścił wzrok, ale za późno i mężczyzna dostrzegł coś w jego oczach. Chwilę przyglądał się jego twarzy, jakby szukał w niej jakiegoś tajemniczego znaku. Ty znasz po naszemu? Zapytał, zbliżając się do Roberta i mijając Mają, odsuwając ją na bok, jakby okazała się jedynie dekoracją. Lewą ręką zgarnął podręczną siekierę z ciężkim obuchem. Robur popatrzył na Maję. O Boże, jak mogłem zapomnieć, wymamrotał. Ona wciąż na niego patrzyła. Patrzyła na siekierę i milczała, ale jej usta poruszały się w taki sposób, jakby pytała: czego zapomniałeś? Robur również milczał, ale wyraźnie chciał coś powiedzieć. Mężczyzna z siekierą zbliżał się do niego coraz bardziej, szedł powoli, najwyraźniej pewny, że nikt nawet nie spróbuje uciekać. Robur przeniósł wzrok na siekierę, potem znowu na Maję. Przepraszam cię, ale teraz tak łatwo stąd nie wyjdziemy, powiedział. Mężczyzna stanął naprzeciwko Robura i nagle napięta atmosfera nawet nie pękła, tylko po prostu ulotniła się, bez żadnego dźwięku. Jedynym dźwiękiem był śmiech gospodarza, który znowu zaczął mówić w swoim tajemniczym języku. Ha, Debortaku, to ty jak do rodyny i szto? Szto? Szto ty dumasz? Że ja durne pacia? Precież jaż dał na tebe tylko rokił. Ja znał, szto ty prydesz. Wydił jem to. Tu zrobił długą pauzę, popatrzył w górę, potem na Maję i jakby mrugnął okiem. Ech, to dziewczatko ma czorne oczka jak teren. Jak teren, jak teren. Ostatnie zdanie bardzo melodyjnie zanucił. W ogóle to, co wypływało z jego ust, było niesamowicie dźwięczne, melodyjne. Jego stary głos przypominał, czy raczej zawierał w sobie wysuszone, pachnące żywicą drzewo. Ten zapach, dojrzewający przez lata pomiędzy słojami, uwalniany przez ostrze siekiery. Woń benzyny i oleju z piły mechanicznej, zmieszane z trocinami. Wiklinowego kosza pełnego ziemniaków, z których wyrastają żółte kiełki. Napoju z suszonych śliwek, suchego krowiego łajna, ciepłego mleka, sadu, lipy i jabłek i rozłupanego piaskowca, eteru, wyścielającego powietrze napompowane dojrzewającym chlebowym zakwasem, wysuszonej ziemi pełnej kamienia, tłustego czarnego smaru, który wrósł w dłonie. I Robur wszystko to poczuł. I ten zapach był tak mocny, że wycisnął łzę z jego oczu. Prychodysz i nyczne besidujesz, szto ty, preci ja wydżu, szto ty nasz, powiedział stary mężczyzna, rozejrzał się i krzyknął. Stara, prynę z kropku, lemne totu twoju, lem totuż to jej prywezly tyżden tomu. W głowie Robura równie szybko pojawiła się, co znikła myśl. Skąd przywieźli? Czy to jest odpowiedź? Przepraszam cię, ale muszę porozmawiać z nim o czymś bardzo ważnym, powiedział do Mai, a rozbawiony gospodarz znowu puścił do niej oko. No, dziewczatko, teper chłopci pidut sobie pobesidułaty. Ej, lem sztobym był kuściok młodszy, no lem kuściok, no oczka jak teręż to rosnę na pole, rzekł. Maja sądziła poniekąd słusznie zresztą, że to rodzaj komplementu, więc niepewnie uśmiechnęła się. Dziękuję, nie trzeba, powiedziała, udając zakłopotanie. Robur powiedział. Wszystko jest w porządku. Muszę coś z nim załatwić, porozmawiać. Zaraz wracamy. I razem z gospodarzem wyszli z izby. Czytała Warwara Duć.
2: Mrosław Nachacz jest zaczesłany do najzdibniejszych pisateli pokolenia, które przyszło na świt w pierwszej połowie 80-tych roków. Samorodny talent autor knyżok, który furt czytać się na nowo. Lemko. Człowiek z beskydu, dla którego dola lemkołyny nikoli nie była obojatna. Na zakończenie posłuchajmy fragmentu listu, który pisał do Fundacji Batoroho z proszynią o dofinansowanie na ratowanie pamiętniki lemkiłskiej kultury. Jestem ułamkiem i nieco patetycznie można powiedzieć, iż dorastałem w cieniu cerkwi przy drożnych krzyży gór. Kiedy byłem jeszcze całkiem młody, wszystkie te rzeczy nie wzbudzały we mnie ogromu uczuć. To było normalne, a świat bez drewnianych świątyń i kamiennych kapliczek nie istniał. Rzeczywistość kończyła się w najbliższym mieście. Dalej to już bajkowo brzmiące nazwy, których używali ludzie w telewizji czy radiu. Potem powoli, permanentnie, wraz z latami, dorastaniem chyba do pewnych spraw przychodził zachwyt i nawet coś więcej, coś, co wymyka się poza ramy nazwania. Własna kultura, duma.

To było w czasie stanu wojennego. Mama z dziećmi były w Gładyszowie. Ja ze Sanoka przychodził tak, kiedy milicja pozwoliła, kiedy się przepustku dostało. Igor tylko co zaczął chodzić. Demko jeszcze nie chodził. No i kiedy dnia zrył, że idą do mił, to Igor tak lecił strasznie. Po drodze tamtej kamienistej i się strasznie bojał, że się poszpotyć wpadę. Wertania. Už tylko projdenych dorych, už nohy bolat, kiedy się kuriat hore. A strymaj hit, a siad na zwleczeni, obderti jalicy, už sama prosia, ani zaszelacha put, už spitiane wtiče. Stan neboże, pizry. Po wytołczeni drozi, na szapku bilszy od kamienia, z projatym klekaniom nianiu żenę gutobi sen. Stan, posłuchaj, zwleczena guputy obderta, sumyt jalecia.

Dobry den, słuchacze. Przed mikrofonem Bohdan Gambel. Dnes pojechamy daleko, na koniec Europy. Byłem tamlem raz, ale byłem tak drżawą zachopleny, że mrył o tym, żeby jeszcze dokoli tam wernuty. Jechamy dnes razem do Portugalii i budeme słuchaty fado. Wielu z was ciż zainteresowało się Portugalią, koli wzryło film Lisbon Story. Wystąpił tam ensemble Madredeusz. Posłuchajcie. Teper śpiewaczkę o nadzwyczajnym głosie Teresy Salgueiro.

Annabella Bras Pires, rodzena w Almadi, w stolicy, w Lizbonii, w 76 roku, kiedy miała 16 roku, wystąpiła na konkursie Eurowizji, a nie zajęła żadnego miejsca. Riven jej śpiwu był chyba za wysoki dla jury, proto została niedocinana. Dneska już jest zawodową śpiwaczką i aktorką.

Inczy kwartał Lizbony. Muraria, dodnesk bardzo zanedbana. Kwartał Bidakił. Pochodyła z niej legendarna śpiewaczka Fado, Maria Severa, znana jak pierwsza śpiewaczka Fado. Stała się ona symbolem tej muzyki. Ale wela ciekawe życie. Była prespanką, hrabiocho winiozo i gmerła na tuberkulozu, kolymalem 24 roku.

fado to nie narodnia muzyka. To hołos wielkiego miasta, to hołos metropolii, to hołos miasta i jego odgłosiu, to hołos ludy, którzy tam się nachodzą. Piśni fado opowiadają do Lubowy, o Tuzi i o Lizboni, porti i o stolici imperii, która ma swoje kolonii i w Afryce, i ci u Brazylii. W 90-tych rokach fado przeżyła renesans i w Portugalii, i na całym świecie. Młode pokolenia śpiewaków zmachają się z tym stylem. Takie śpiewaczki jak Krystyna Branko, Marisa, Mizia, Hanna Mura czy Dulcy Pontes.

Pod koniec XIX stulecia Fado stało się piśnią bidakiu. Służyło im do borb klasowej skierowanej przeciw bohaczom.

W Lizbonie fado śpiewali najczęściej żeny, rytrzy mężczyny. Ale je jeszcze inny wyt fado. Fado z Coimbry. Coimbra to miasto oddalone dagde 100 km na północ od Lizbony. Miasto uniwersytet, czy miasto uniwersyteta, najstarszego w tej części świata. Był on osnowany w 1290 roku. Hen fado śpiewają tolem mężczyny, ale i studenty. Posłuchajcie fado z Coimbry, fado studenckiego.

0: Represent, huh?
1: Agora vou descansar e a seguir mais uma. Né? A sua dica dele é vizinho, rest in peace. Você é bem maluco. Não, tá-se bem.
2: História fado, Shihat, napoleonskich wojen. Tołdy, monarchia musiła wtikaty król i królewa do Brazylii i tam peretrwali napoleońskie naist. Wlijania brazylijskie doprowadzili do wozdyknunia toho fado. Nowoczesny styl wrodził się w kwartali Alfama. To kwartał bidnych rybakiów, robitników i tych, którzy budowali korabli.

najpierwsze, jak każda narodna muzyka. Fado było tańcią. Potem, jak i w naszej muzyce, słowa śpiewanok poczęły odgrywać coraz to większą rolę. Tempo się uspokajało i powstawała melodia w tonacji molowi, przeznaczona lem do słuchania. Często tradycyjny śpiew sud pereblany na nową modu roblat toto, śpiewaczkę nowego pokolenia. Posłuchajcie Dulcy Pontes i Cansao do Mar.

Niezwyczajny i osobliwy instrument. Portugalska gitara. Podobno jest to zmodyfikowana anglicka lutnia, która przez anglicką kolonię Porto dostała się do ciłej dyrżawy. Była pereroblena. Ten instrument przypomina wielkie serce z 20 strunami. Wydaje słodki dźwięk, który jest raz aksamitny, raz płaczuczy. Gitara jest równoriadnym solistą. Pomaga śpiewaty, śpiewaczki czy śpiewakowy, ale i sama staje się śpiewaką. Posłuchajmy wirtuoza gitary Carlosa Paredesa. Verdes años.

Lato o stylu, śpiła Czoho. Słowa, najważniejsze to tristeza, saudade i confesso. Możcia ich na wczyty i to, gdy zrozumie te słowa, w każdej piśni fado.

Na koniec rarytas. Śpiewaczka, kotroj płatniu, barz ciężko dostaty. Mane i zaśpiewat. Fado, kotry ma nachowowok powok lawa sznorijo. O czym to jest? Najzwyczajniejsze słowa. To o ludziach, kotry perut narić. Ja dnes się z wami praszczam. Zapraszam na następne grałce. A do muzyki fado na pewno jeszcze wernemy. Dziękuję. Besidował Bohdan Gambal.

0: Karaimem byłem i jestem, jako Karaimą żyć pragnę. Karaja dim, Karaiba jest, da Karaiba alma kwejme wiar innych
1: matas. Karaj legba, ujał mamen,
0: es dinim ni, tasla mamen.
1: Har adam ne men, sila men,
0: dinin anen, bahen amen.
1: Es dinim ni, horwe majmen.
0: Dajatny da, cajpa majmen.
2: Wszechmocny Pan Bóg ludzi stworzył, obdarzył wszystkich bez różnicy, a ludzie do rozmyślań skorzy, wielu religiom dali życie.
0: Bardum ja
2: za przygodę innych pójść świata
0: kandy.
2: Mądrość usła zdobywać w naukach.
0: Dunianen klchandę.
2: Walczę przeciw gusłom zwierzałem. Nowy dróg pełnych światła szukam.
0: Ja twarda,
2: godle nasze prastorą wiarę.
0: Zrozumiek magny,
2: połączone.
0: Niech rozwieje się
2: rok umar.
0: Paramen,
2: niech nastanie.
0: Kartim jamre uspa.
2: Upragniony.
0: O menim belgimdi.
1: Cykma,
0: tunokluk tam.
1: Mienim kisen cimdi.

0: kości wlewa istnienie. Kto czyni pierwsze poruszenie? Do ciała nam wkłada zakochanie. Możliwym czyni mimowanie.
1: Głosowi w pieśni nadaje brzmienie, a rozumowi zrozumienie. Ważne chwile napełnia znaczeniem tak mocnym, że reszta staje się milczeniem.

wolności, mały wiary, krok, wielki krok dla ludzkości. Dowód przez piękno, znak, naczelny znak, dla wielu nieczytelny.

LEM FM, pierwsze nasze radio. LEM FM, pierwsze lemkiwskie radio. LEM FM, rusyńskie radio. LEM FM.